0: na coraz bardziej zindywidualizowaną. To się wiąże pewnie właśnie ze stabilizacją ekonomiczną i ludzie też zmęczeni taką masowością potrzebują, to dotyczy też zwykłej turystyki, potrzebują jakby czegoś więcej, ale też więcej spokoju, zamiast przeładowanych programów od 5 rano do 20, wolą trochę spokojniej, trochę mniej, ale głębiej, ale na przykład czas na adorację, to już w ruchu pielgrzymkowym. Więc ja widzę, że myślę, że taka też będzie perspektywa, że dzisiejszy człowiek trochę mniej może jest taki odporny fizycznie, bo chyba mamy świadomość taką dzisiaj. Ja to tak obserwuję, pracuję 22 lata w tej dziedzinie, w tej branży, że kiedyś było tak, że ta pielgrzymka to była często pielgrzymka życia, kiedy człowiek jechał ten jeden, jedyny raz, więc chciał zobaczyć jak najwięcej. Nie przeszkadzało mu, że wstaje się raniutko, kończy późno, że jest program upchany. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy tak bardziej posmakować, trochę usiąść, trochę pomyśleć, żeby było więcej czasu na modlitwę indywidualną. Widzę, że i chyba to jest związane też ze świadomością, że dobrze, to teraz zobaczę mniej, bo przecież zawsze mogę tam wrócić. I tym się dzisiaj różnimy, tak mówię o pewnej takiej większej grupie ludzi oczywiście.
1: I faktycznie biura podróży, te religijne na to odpowiadają, dają taką przestrzeń, żeby troszkę ludzie mogli właśnie mieli czas na refleksję, na wyciszenie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie konieczność, bo tak jak już wspominaliśmy, jesteśmy dzisiaj bardzo przeładowani informacjami i wszystkim, więc też nasza percepcja jest inna w czasach, kiedy jesteśmy tego internetu wszechobecnego, tej informacji w komórkach, no wszędzie mamy dostęp do wszystkiego. Więc chyba też rolą też i przewodnika, i organizatora jest to, żeby dać pielgrzymowi czas, żeby pomyślał. Czasami też przez opowieść, którą się snuje, żeby nawet jeżeli, owszem, program jest zawsze bardzo bogaty, bo staramy się pokazać jak najwięcej, jak już jedziemy te kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów od domu, no to chcemy przedstawić jak najpełniej to dane miejsce. Ale też myślę, że dzisiaj szalenie ważne jest to, żeby dać taką przestrzeń. Bardzo ciekawą formą dawania też takiego pokarmu do refleksji jest na przykład przywołanie pielgrzymek papieskich. My wiemy, że pielgrzymowanie, te podróże apostolskie papieży zaczęły się dopiero od Pawła VI, od papieża połowy XX wieku, papieża czasów Soboru Watykańskiego II, który był pierwszym papieżem pielgrzymem w historii Kościoła. On pierwszy, kiedy pytano go, dlaczego Ojciec Święty pielgrzymuje, to mówił, bo Kościół nie boi się świata. Ja chcę pokazać, że idziemy do świata. I teraz oczywiście Paweł VI odbył tylko 9 podróży apostolskich. Paweł I był za krótko papieżem, żeby tych podróży apostolskich odbyć więcej, ale Jan Paweł II, jak wiemy, papież pielgrzym nazywany, odbył aż 104 podróże apostolskie do prawie 130 krajów świata. I dla mnie bardzo ciekawą, takim motywem danej pielgrzymki do danego kraju, a mogą to być pielgrzymki do bardzo egzotycznych nawet krajów, jest zobaczenie, co na przykład powiedział papież Jan Paweł II, albo Benedykt, albo Franciszek. Teraz papież Leon, wiemy, że też już odbył pierwsze podróże apostolskie. I na przykład, kiedy jest moment przejazdu, można przeczytać takie przemówienie papieskie. Papieże mieli zazwyczaj genialnych doradców, którzy wiedzieli, co jest bolączką danego społeczeństwa, danego kraju, co jest też potrzebą serca i ducha danego narodu. I te przemówienia bardzo często dotykają takiego, czegoś, co w danym kraju jest specyfiką chrześcijaństwa. Więc to jest też taka fajna strawa duchowa, gdzie można ludziom dać coś, nad czym mogą potem pomyśleć. Też staram się zawsze dawać taki czas indywidualny, żeby nie było tak, że ciągle jesteśmy z grupą, bo widzę też, i to jest pewna zmiana społeczna, ja to też obserwuję, że jesteśmy razem, ale kiedy już jest za dużo, to trzeba dać temu człowiekowi pobyć trochę samemu. No takie są dzisiaj realia, ale to jest piękne. Towarzyszenie pielgrzymom w dotykaniu Pana Boga i w pozwalaniu bycia dotkniętym przez Pana Boga w tych miejscach świętych, to jest wyjątkowy przywilej i dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę się zajmować właśnie w życiu.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była profesor Barbara Strzałkowska, wykładowca na UKSW w Warszawie, biblista i przewodnik po Ziemi Świętej oraz krajach biblijnych.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i Państwu życzę pięknych pielgrzymek, pięknego odkrywania wakacyjnych miejsc.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest dziennikarz redakcji audycji katolickich TVP Franciszek Cofta. Witaj, Franku.
2: Cześć, dzień dobry.
1: W czerwcu wyruszyłeś na pielgrzymkę pieszą do Santiago de Compostela. W jaki sposób przygotowywałeś się do tej wyprawy?
2: Prawda jest taka, że niespecjalnie miałem czas się przygotować. Dlatego, że przed wyprawą miałem dużo pracy i trochę nauczony tą zasadą z braci z TZ, że pielgrzymka może być pielgrzymką zaufania. Poszedłem trochę na żywo. Oczywiście oglądałem filmy, spotkałem się z paroma osobami, zadzwoniłem do paru osób, które Camino przebyły i po to, żeby się jakoś zorganizować logistycznie, ale starałem się nie mieć oczekiwań, starałem się nie planować, co chcę w życiu przemyśleć, tylko po prostu wyruszyć samemu, bo samemu szedłem Camino i otworzyć się na drogę. A jeżeli chodzi o takie praktyczne przygotowania, to oczywiście starałem się zapakować trzy koszulki, jedną parę spodni, dobre, sprawdzone buty, a wziąć tylko to potrzebne, ale bardziej otworzyć się na to, co mnie spotka po drodze.
1: A skąd w ogóle pielgrzymowałeś? Z jakiej miejscowości?
2: Ja zacząłem w Porto. W Porto. Wszedłem wybrzeżem w stronę Hiszpanii, w miejscowości Kamienia. Wzdłuż rzeki szedłem jeszcze, połączyłem się, doszedłem do centralnej drogi portugalskiej i tam w Tui przeszedłem do Hiszpanii już. Czy na przykład... kontynuowałem w górę w stronę Santiago de Compostela.
1: Czy na przykład czegoś nie zabrałeś albo na coś nie byłeś przygotowany w czasie drogi?
2: Chyba nie. Nie miałem wiele rzeczy, ale Camino ma to do siebie, że po pierwsze po drodze zawsze spotykasz drugiego człowieka, który tobie pomoże, który jak czegoś brakuje, jakichś plastrów, to jest tam, a po drugie ta trasa jest tak dobrze znana, od tylu lat uczęszczana, że zawsze po drodze można znaleźć sklep albo jakieś wsparcie.
1: Także a ile w ogóle kilometrów przeszedłeś?
2: Przeszedłem chyba około 260 kilometrów, tak, 260 kilometrów. Każdego dnia około 25-30, ponieważ te kilometry z ciężkim, dużym plecakiem muszą być trochę inaczej liczone niż na przykład pielgrzymka w Polsce.
1: A jak w ogóle dałeś radę pod względem fizycznym przejść ten dystans?
2: Pod względem fizycznym myślę, że nie miałem większych problemów, bo te 20-25 kilometrów to dziennie 30, czasem to nie jest duża sprawa. No i codziennie uprawiam sport, więc nie było to dla mnie trudne. I bardziej chciałem po prostu ten czas przeżyć duchowo niż postawić na większy wysiłek każdego dnia. Więc starałem się dobrze rozłożyć trasę, też znaleźć czas na to, żeby pomyśleć, żeby pójść na mszę czasem, żeby spotkać się z ludźmi wieczorem. Więc dopiero w ostatnim etapie drogi gdzieś na stopach pojawiły się jakieś bąble. Na szczęście we wszystkich aptekach mają tam świetne plastry specjalne, jakieś takie
1: żelowe. No to sukces, to ma zahartowane nogi.
2: Które naprawdę jakoś tę drogę ułatwiają, także chyba bez większych problemów. Był to wysiłek, oczywiście, i byłem zmęczony każdego dnia, ale nie była to jakaś męka, jakaś udręka, bo chyba nie też o to w Camino chodzi, nie? Chodzi o drogę, o spotkanie tego drugiego człowieka i o to, żeby mieć też w tym trudzie jednak odrobinę komfortu, przestrzeni, pięknego widoku po to, żeby się spotkać ze sobą, z Panem Bogiem.
1: A jak mówisz właśnie o tym spotkaniu z drugim człowiekiem, to czy przypominasz sobie jakieś wyjątkowe spotkania na szlaku?
2: Każde spotkanie było inne, to na pewno. To, co było bardzo dobre, chociaż na początku tego bardzo się bałem, to, że w tę drogę poszedłem zupełnie sam. I to pozwoliło mi otworzyć się na tych wszystkich, których po drodze spotykałem. A to były przeróżne historie, chociażby pierwszego dnia spotkałem tam już w drodze dwóch braci z Wielkiej Brytanii, trochę starsi ode mnie, bo 60-latkowie. Jednemu z nich w ostatnim roku zmarła żona. I razem postanowili trochę wyjść na tę wyprawę, żeby trochę przewietrzyć głowy, żeby się ze sobą też spotkać i zastanowić się, co dalej w życiu, no bo to duże wydarzenie życiowe. Każda osoba, którą spotykałem, miała inną historię. Niektórzy poważniejsze, właśnie strata kogoś bliskiego. Inni chcieli sobie coś przemyśleć, a inni po prostu, chyba tak jak ja, bez wielkich intencji, wyszli z takim zaufaniem i dużym otwarciem. Że cokolwiek się tam stanie, kogokolwiek spotkamy, to na pewno to będzie jakaś wskazówka na tej drodze.
1: A wiem, że to twoje pierwsze Camino. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się pójść akurat w bieżącym roku?
2: Ja to Camino odkładałem z roku na rok, bardzo długo już, a Camino było jakiegoś takiego rodzaju moim marzeniem. O tym słyszałem od moich przyjaciół, oglądałem też film Droga Życia i bardzo podobała mi się ta przestrzeń, którą jest Camino. Podobną przestrzeń chyba znalazłem w Letyze, w miejscu, które mnie ukształtowało, w miejscu, w którym tak naprawdę odkrywałem swoją relację z Panem Bogiem, w ogromnej takiej wolności, w miejscu, w którym trzy razy dziennie modlimy się, ale centrum modlitwy jest cisza, w miejscu, w którym jest tyle przestrzeni na to, żeby spróbować czegoś, żeby spotkać drugiego człowieka, który jest zupełnie różny od nas i jakoś odbić w tym siebie. I to Camino w tej ciszy, w tym spotkaniu z drugim człowiekiem, w tej właśnie różnorodności ja poznawałem siebie. I to nie było proste, bo to był pewnego rodzaju trud. To nie było komfortowe, bo to był zawsze drugi, inny ode mnie człowiek, ale ja uczyłem się siebie i właśnie w takich sytuacjach poznawałem Boga. Ja wiedziałem, że chcę iść z Nim przez życie. I Camino wydawało mi się bardzo podobną przestrzenią. Właśnie taką przestrzenią, która nie jest super wygodna, w której spotkasz drugiego człowieka, w której musisz zaufać i nikt ciebie też nie prowadzi.
1: A na ile chcesz rzeczywiście się z tym podzielić? Czego dowiedziałeś się o sobie podczas drogi?
2: To jest, myślę, że wiele rzeczy. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jeżeli idziesz na Camino szukać siebie, to znajdujesz Boga. A jeżeli idziesz szukać Boga, to znajdujesz siebie. I te zdania teraz, jak patrzę z perspektywy czasu i dni, wydają mi się bardzo prawdziwe, dlatego że były takie momenty, kiedy chciałem Camino potraktować jako pewnego rodzaju pielgrzymkę, żeby się pomodlić, żeby wyciągnąć różaniec. I to były takie momenty, kiedy bardzo trudno było mi się pomodlić, skupić w jakiejś takiej wolności. Bardzo, bardzo ciężko mi to przychodziło i odpuszczałem. I to były takie też momenty, w których zaczynałem myśleć o swoim życiu, o relacjach, które na chwilę zostawiłem tam w Polsce, o pracy, o tym właśnie, o tym, co chcę robić. No i właśnie poznawałem siebie i myślę, że to nic złego, żeby na chwilę modlitwę odwrócić na bok, bo to też była modlitwa właśnie, nie? A kiedy ja miałem takie dni, że chciałem pomyśleć o tym, co chcę robić w życiu, albo kiedy chciałem coś zaplanować, kiedy chciałem przemyśleć, czy ta droga jest ta, albo czy ta praca jest odpowiednia, no to te wszystkie problemy gdzieś prowadziły mnie do Pana Boga. Więc to powiedzenie, że jeżeli na Camino idziesz po to, żeby poznać siebie, to spotkasz Pana Boga, a jeżeli chcesz spotkać Boga, to po prostu poznasz siebie. No, to fajnie określa Camino.
1: A czy zdarzyła się jakaś trudna dla ciebie sytuacja na szlaku, gdzie musiałeś całkowicie zaufać Bogu?
2: Czy była jakaś trudna sytuacja?
1: Nic ci teraz nie przychodzi, była, tak? Na myśl.
2: Była to było ciekawe, że Camino i ta droga była takiego rodzaju, pewnego rodzaju alegorią życia. Można tak powiedzieć. I był taki moment, kiedy w miejscowości Camina, dokładnie, można powiedzieć na rozstaju dróg, ponieważ planowałem iść cały czas trasą wzdłuż wybrzeża, ale spotkałem ludzi, którzy którzy przekonywali mnie do tego, żeby iść zupełnie inną trasą. I też musiałem skrócić moją drogę o jeden dzień z różnych względów. I to była bardzo trudna decyzja, chociaż z jednej strony prosta, czy iść w prawo, czy iść po prostu w lewo. Ale pamiętam, że to była dla mnie bardzo, bardzo trudna noc i decyzja, bo musiałem podjąć decyzję w parę godzin w ciągu nocy. I z jednej strony można powiedzieć, że ludzie mają dużo większe problemy, czy iść w prawo, czy w lewo, ale to był taki moment, kiedy z jednej strony bardzo prostej decyzji, a z drugiej strony gdzieś w tej decyzji, w tym problemie niby małem, naprawdę gdzieś tam spotkałem się z Panem Bogiem i wróciłem do takiej relacji z Nim. Więc trochę trudno wytłumaczyć mi ten moment, ale i o tym opowiedzieć, bo jest bardzo prosty, ale to był taki moment pewnego trudu, w którym po prostu spotkałem się z Panem Bogiem, no i po prostu z Nim szedłem dalej.
1: Czy doświadczyłeś też Pana Boga na przykład kontemplując przyrodę na szlaku?
2: Myślę, że tak, zwłaszcza patrząc na ocean po mojej lewej stronie, który jest przepiękny, który robi ogromne wrażenie. Jest trochę większy i piękniejszy niż Morze Bałtyckie. I to rzeczywiście, jak teraz sobie o tym myślę, to ogrom tego oceanu i piękno w jakiś sposób przybliżało mnie do tej relacji. Nie wiem do końca też, jak to opisać, ale jest w tym coś pięknego. No. Także to piękno, chyba właśnie to piękno.
1: A zasmakowałeś też na przykład...
2: do Boga.
1: A zasmakowałeś też na przykład w hiszpańskich potrawach?
2: Na trasie, tak. W ogóle słynne menu Pellegrino, czyli te hiszpańskie pielgrzymie posiłki, zawsze na trasie były bardzo dobre, gdzie za trochę niższą cenę można kupić cały posiłek i tam rzeczywiście, chyba najbardziej po prostu, prosta rzecz, ale hiszpańska tortilla każdego dnia na śniadanie. Razem z tymi, z którymi się tam staraliśmy się zjeść i to był taki fajny, codzienny przysmak.
1: Polecasz, tak, naszym słuchaczom?
2: No i tarta de Santiago, oczywiście, która od pewnego czasu na trasie zaczęła się pojawiać, więc każdy, kto na Camino rusza, powinien spróbować tarta de Santiago. To jest takie specjalne ciasto pielgrzyma.
1: A chciałem, wiesz co, spytać jeszcze, bo moi znajomi ze wspólnoty też przygotowują się do wymarszu na hiszpański Camino pod koniec lipca i kupują sporo specyfików na pluskwy, bo podobno w albergach, czyli schroniskach dla pielgrzymów bywają pluskwy. Spotkałeś się z takim przypadkiem?
2: Nie było pluskiew, na szczęście, ale słyszałem wiele historii, tak, ostrzegano mnie i zastanawiałem się w ogóle, jak się zabezpieczyć przed tym, ale okazuje się na trasie już, że te schroniska, przynajmniej te, które wybierałem, były bardzo schludne, bardzo czyste. Nawet w tych najtańszych takich miejskich schroniskach, które są proste i może trochę mniej wygodne, starają się dbać o higienę i są jednorazowe prześcieradła, każdego dnia wyrzucane, więc mi to się nie zdarzyło i też nie słyszałem po drodze o takich przypadkach. Rzeczywiście straszą, ale to chyba tylko ci, którzy jeszcze nie poszli.
1: A po Camino w ogóle utrzymujesz z kimś kontakt?
2: Tak, jest parę osób. O, to jest właśnie bardzo fajna sprawa, że te relacje osób, które spotykamy na szlaku, czasem na 5 minut, czasem na godzinę, czasem idzie się 2 godziny razem, czasem cały dzień, albo czasem parę dni, no to one są bardzo, bardzo takie jakieś głębokie. Może dlatego, że widzimy się raz i być może za chwilę już się w ogóle nie zobaczymy, albo nigdy w życiu się nie zobaczymy. I jakoś tak naturalnie od razu na tym Camino pojawiają się tematy, które... Nie ma small talków, nie ma rozmowy o pogodzie, tylko jest konkret. Rozmawiamy o tym, z czym się na to Camino przyszło, co zostawiło się w domu, nad czym się pracuje, jakie relacje się buduje i to jest piękne.
1: A powiedz mi, wytłumacz, bo tak każdy pielgrzym ma też przypiętą muszlę. Co symbolizuje ta muszla? Jakie ma ona znaczenie?
2: Muszla świętego Jakuba. Słyszałem parę wersji w ogóle tego symbolu. Jedna z nich to to muszla, która na muszli mamy schodzące do środka promienie. I jedni mówią, że symbolizują ona jedność, jedni, że wszystkie drogi schodzące się do Santiago, ale też muszla, która jest symbolem miski, po to, żeby podać drugiemu człowiekowi spragnionemu trochę wody. Słyszałem parę wersji i tak naprawdę wcale nie wiem, czy która z nich jest taka oficjalna i prawidłowa.
1: A komu w ogóle doradzał...
2: Tylko wyufałem ludziom.
1: Jasne, a komu doradzałbyś wyjść na szlak Camino? To droga jest dla wszystkich chętnych, czy jednak powołanie dla konkretnego człowieka na szlak w danym roku?
2: Myślę, że droga dla wszystkich, którzy znajdą sobie jakąś moment i przestrzeń na to. Ja na to Camino szykowałem się od lat i teraz przyszedł moment. I myślę, że jeżeli ktoś taki moment, jeżeli ktoś będzie tego potrzebował w życiu, to naprawdę to poczuje i odkryje. I to samo przyjdzie.
1: Za rok ponownie wyruszasz na Camino?
2: Za rok chyba nie, ale na pewno postaram się powtórzyć tę drogę, bo można dużo się dowiedzieć o sobie wtedy.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziennikarz redakcji audycji katolickich TVP Franciszek Cofta.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Ministerstwo Książek.
1: Chinami rządzą inżynierowie. Ich celem jest rozwój, rozbudowa, planowanie z rozmachem i wdrażanie tych celów w życie. Jednostka jest tylko trybem w tej wielkiej i rozpędzonej machinie. Ameryką rządzą prawnicy, którzy wyszukują przepisy, które wstrzymują budowanie i inwestowanie. Człowiek jest, przynajmniej w teorii, w centrum myślenia o państwie, wolności i prawie. Amerykanie byli kiedyś inżynierami, ale przestali, dlatego coraz częściej ich miejsce na świecie zajmują Chiny. Dziś chcę Państwu opowiedzieć o znakomitej książce Na złamanie karku, jak Chiny chcą urządzić przyszłość, autorstwa Dana Wanga, wydanej przez Zysk i Spółka. Autor jest analitykiem i badaczem, który zajmuje się technologiami i gospodarką. Pracował przez 10 lat w największych chińskich miastach. Jego rodzice to Chińczycy, którzy z kilkuletnim synem wyemigrowali do Kanady. A ta książka stała się bestsellerem i została doceniona przez takie tytuły jak The New Yorker, Financial Times czy New York Times. Sam autor napisał tak. Na złamanie karku to opowieść o państwie chińskim, które wciągnęło swoich obywateli w nowoczesność, na co z zazdrością patrzy duża część świata, używając do tego środków bolesnych dla bardzo wielu, na co z kolei duża część świata patrzy z odrazą i słusznie. To także przypomnienie, że niegdyś i Stany Zjednoczone ceniły tempo i ambitne budowanie. Opisując pulsujące życiem metropolie i gigantyczne fabryki, książka naświetli zdumiewający postęp i ciemne zaplecze państwa inżynieryjnego. Pisze Dan Wang i dodaje, Chiny są państwem inżynieryjnym, które nie może się powstrzymać od budowania, mierzącym się z amerykańskim społeczeństwem prawniczym, które blokuje co tylko może. I to nie jest jakaś metafora, jeśli chodzi o określenie inżynierowie i prawnicy, bo 5 z ostatnich 10 prezydentów Stanów Zjednoczonych uczęszczało na uczelnie prawnicze. W latach 1984-2020 każdy demokratyczny nominat na stanowisko prezydenta i wiceprezydenta studiował prawo. W Chinach w latach 80. i 90. w chińskim rządzie na czołowe stanowisko byli wyznaczani inżynierowie. W 2002 roku cała dziewiątka członków stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego miała za sobą studia inżynieryjne. Xi Jinping także studiował inżynierię chemiczną. Efektem rządów inżynierów mogą być dramatyczne w skutkach założenia, jak w przypadku polityki jednego dziecka, co też zresztą wymyślił inżynier. Przez 35 lat epoki jednego dziecka przeprowadzono ponad 320 milionów aborcji, wysterylizowano 108 milionów kobiet. Miasta dosyć szybko przystosowały się do nowych przepisów, ale na wsiach dzieci zapewniały bezpieczeństwo i dobrobyt. Na wsiach ukrywano dzieci, podrzucano je do rodzin, które nie miały swoich, a potem, kiedy powszechne stało się USG, przeprowadzano aborcje selektywne, czyli dziewczynki uśmiercano, bo to chłopcy byli bardziej pożądani. Społeczeństwo jedynaków ma w sobie jakiś cień samotności i rozpaczliwie poszukuje bliskości, co w naturalny sposób zapewniało rodzeństwo. To w państwie inżynieryjnym możliwa była polityka zero COVID, gdzie wyeliminowanie wirusa było celem wbrew kosztom społecznym. Umożliwiła też zastosowanie narzędzi inwigilacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Ameryka, jeśli chce wygrywać rywalizację z Chinami, musi obudzić w sobie ducha inżynieryjnego, ale nie oczywiście z takimi totalitarnymi zapędami. Kończąc swoją książkę, Dan Wang pisze tak. Chiny mają większe zdolności produkcyjne, bardziej zaawansowaną infrastrukturę, solidniejszą bazę przemysłu obronnego i większy zasób mieszkaniowy. Stany Zjednoczone mogą się okazać krajem mocniejszym w kolejnym stuleciu, jeśli zdołają zachować pluralizm, a jednocześnie więcej budować. Aby rozmaite amerykańskie ideały mogły być w pełni urzeczywistnione, kraj będzie musiał odbudować swój etos budowlany, co, jak wierzę, rozwiąże większość jego ekonomicznych, ale i politycznych problemów, tak pisze autor w zakończeniu tej książki. I to jest naprawdę świetna książka Na złamanie karku od wydawnictwa Zysk i Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Igrzyska olimpijskie w Berlinie w 1936 roku. Trzecia Rzesza, państwo Hitlera, staje się centrum świata. Do miasta zjeżdżają nie tylko sportowcy i dziennikarze, ale też politycy, dyplomaci, pisarze, artyści, turyści. Dla nazistowskich dygnitarzy to okazja do sączenia propagandy sukcesu. Superpaństwa, doskonale zorganizowanego i przyjaznego obywatelom. Państwa silnego i sprawczego, nowoczesnego i poukładanego. Pokazania światu ludzkiej twarzy Hitlera, chociaż dyktatura nazistowska stawała się już coraz bardziej brutalna. Ludzie uznawani za Żydów czy półżydów, Romów czy przedstawicieli innych niepożądanych mniejszości byli szykanowani, zwalniani z pracy, wysiedlani, bici i zastraszani. Ale w czasie igrzysk to wszystko miało być niewidoczne, ukryte, zasłonięte. Ten czas doskonale opisuje Oliver Hilmes w książce Berlin 1936, wydanej przez wydawnictwo Znak Litera Nowa. To naprawdę znakomicie rozpisany wielogłos kronika 16 dni igrzysk, święta sportu w mieście pogrążającym się w mroku. Znajdziemy tu policyjne meldunki, artykuły prasowe, zapiski w dziennikach czy listach, nazistowskie instrukcje, takie jak nieużywanie motywów rasowych w opisywaniu wyników sportowych, ale przede wszystkim to historie ludzi, twórców nazistowskiego aparatu terroru i propagandy, pisarzy, naukowców obsadzanych w roli użytecznych idiotów, dziennikarzy, muzyków jazzowych, właścicieli klubów i knajp czy zwykłych Berlińczyków, którzy próbują przetrwać w tych mrocznych, ciemnych czasach, co nie zawsze jest łatwe, jeśli państwo uznało cię za Żyda, socjalistę, Roma czy wroga państwa. Peter w 1936 roku miał 13 lat i był fanem Herty. Cieszył się, że będzie mógł z tatą śledzić zmagania sportowców na stadionie olimpijskim. Jego rodzina, zwolennicy socjalistów od czasu przejęcia władzy przez Hitlera, jest uznawana za Żydów. Peter ma nadzieję, że igrzyska coś zmienią. Widzi, że gadzinówka Der Stürmer znika z gablot, ale to złudzenie, mistyfikacja, a Peter siedząc na stadionie cieszy się z porażki Niemek w biegu sztafetowym. Sprzedaż gadzinówki w czasie igrzysk na ulicach jest zabroniona. W niej czarnoskórzy amerykańscy sportowcy mogliby przeczytać, że świadomi Amerykanie wieszają murzynów, którzy chcą zhańbić rasę. Tymczasem gwiazdą igrzysk jest czarnoskóry sportowiec Jesse Owens, który zdobywa medal za medalem. Pokonuje Niemców, aryjskich sportowców. Hitler powie na to: Amerykanie powinni się wstydzić, że zdobywają medale dzięki murzynom. Nie podam ręki temu murzynowi. Ale trybuny wiwatowały, widząc, jaką przewagę nad innymi miał Owens, i kiedy bił rekord za rekordem, wykrzykiwali jego imię. Słuchając transmisji z Berlina przez radio, ze zwycięstw Amerykanina cieszył się też przebywający na wygnaniu w Szwajcarii Thomas Mann. W dzienniku zapisze: nagrania z sensacyjnego przebiegu wyścigu na 100 metrów, w którym dwa pierwsze miejsca zajmują amerykańscy murzyni. Wspaniale! Każdy reżim potrzebuje użytecznych idiotów w postaci artystów, naukowców, dziennikarzy, pisarzy. Nie inaczej było z nazistami. Wykorzystali szwedzkiego noblistę, pokazując mu obóz dziewcząt wspólnie pracujących i opiekujących się dziećmi, nie wspominając o innych obozach powstających w III Rzeszy, które za kilka lat będą kojarzyły się z masową zagładą. Pisarz Thomas Wolff, którego książka zyskała sporą popularność w Niemczech, był zauroczony państwem niemieckim. Z chęcią brał udział w nocnym życiu Berlina, udzielał wywiadów, komplementując Niemcy. Ze swoim niemieckim wydawcą niejedną noc spędził na rozmowach przy dobrym jedzeniu i reńskim winie. Ale kiedy podczas igrzysk był świadkiem aresztowania żydowskiego mężczyzny, próbującego uciec z kraju, przeżył wstrząs. Brutalność aresztujących otworzyła mu oczy, czemu dał wyraz w noweli opublikowanej po powrocie do Ameryki. Jego twórczość w Niemczech została zakazana. Ten wielogłos zrobił na mnie wielkie wrażenie. Autor opisuje także dalsze losy swoich bohaterów, pisarza, prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, właścicieli klubów i restauracji, sportowców, małej dziewczynki wysiedlonej z kamienicy, która potem trafiła do Auschwitz, ale udało jej się przeżyć, aż po chłopca, który nie kibicował Niemkom, uciekł z rodzicami do Stanów Zjednoczonych, zmienił nazwisko, przyjął amerykańskie obywatelstwo i został znanym historykiem. Ich losy i wielu innych autor splutł w doskonałej książce Berlin 1936, 16 dni sierpnia, wydanej przez Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Jak budować więź z nastolatką, która, jak nam się wydaje, nagle z małej, uroczej dziewczynki, która przybiegała, siadała nam na kolana i się przytulała, zamieniła się w kolczastą osobę mającą do nas pretensje, której nie rozumiemy i nie wiemy, co robić. Nie jest to łatwe, ale możliwe do wykonania. Tak, abyśmy ani my, ani ona nie wyszli z tej próby poobijani. Ojciec szóstki dzieci, sześciu córek, doktor psychologii Justin Coulson poświęcił temu zagadnieniu swoje badania oraz książkę Połączona – budowanie więzi z dorastającą córką. Jest więc praktykiem, chociaż w tej książce unika odwoływania się do prywatnych doświadczeń, skupia się na wynikach swoich badań, ankietach i rozmowach z nastolatkami oraz ich rodzicami. Justin Coulson jest też autorem bestsellerowych książek o rodzinie i wychowaniu, prowadzi szkolenia, jest mówcą TEDx, ekspertem telewizyjnym i autorem publikacji. Książkę Połączona wydało wydawnictwo Kontrapunkt, imprint wydawnictwa W drodze, a my jako Radio Nadzieja objęliśmy ją swoim patronatem, bo to jest ważna książka. Dotyka samej istoty wychowania, więc budowania więzi. Okazało się, że dla nastolatków nie jest najważniejsza sprawa, no nie wiem, spędzania czasu przed ekranami, relacji w szkole czy z rówieśnikami, ale potrzeba bliskości, bycia wysłuchanymi, zauważonymi i szanowanymi, czyli więzi. To nie jest tak, że kiedy mamy w domu małe dziecko, zbudujemy z nim relację, to ona będzie już tak samo bliska i taka sama po kilkunastu latach. Nie, dojrzewa dziecko i my dojrzewamy jako rodzice. Jeśli tego nie zrozumiemy i wciąż będziemy traktowali nastoletnie córki jak kilkulatki, to nie dość, że mamy gotowy przepis na codzienne awantury, to jeszcze możemy zrobić naszemu dziecku krzywdę. Bo nastolatki potrzebują autonomii i niezależności, nawet jeśli będą popełniały błędy. Coulson opisuje rozmowę z mamą, która z jednej strony chciała, żeby jej córka była niezależną, silną kobietą, z drugiej chciała nią cały czas kierować, przewodzić, w efekcie za nią decydować. A to sprzeczność. Autonomia dziecka, nastolatki, polega na dawaniu jej wolności, na mierzeniu się przez córkę z podejmowaniem decyzji, oczywiście adekwatnych do wieku, i mierzeniem się z konsekwencjami tych decyzji. Dzieci nie są tak kruche, jak nam się wydaje, i o tym Justin Coulson też sporo pisze w tej książce. Nie znaczy to, że nie mamy stawiać dzieciom granic. Coulson pisze tak. Osobiście uważam, że jesteśmy zobowiązani do wytyczania granic, lecz powinniśmy to robić z szacunkiem. Kiedy zaś nasze córki te granice przekraczają, mamy im przypominać empatycznie i klarownie, że kochamy je i chcemy im pomagać, ale bywa to trudne, gdy sprawy idą w złym kierunku. Paradoksalnie, jeśli mniej odwołujemy się do swojej władzy, rzadziej domagamy się szacunku i jesteśmy mniej krytycznie nastawieni wobec córek w momentach, gdy zachowują się najgorzej, wykazujemy się większym współczuciem i człowieczeństwem, to przyciągamy nasze dziewczęta do siebie. Dostrzegają wówczas, że nie jesteśmy pozbawieni uczuć i że chcemy im pomóc. Jak zaś wielokrotnie podkreślałem na tych stronach, naszym zadaniem jest pozwolenie dzieciom, by popełniały błędy, dorastały, rozwijały się i czyniły kolejne kroki samodzielnie. Autor subtelnie podpowiada, w jaki sposób podejść do tematów, które są ważne dla naszych córek i spraw, którymi żyją, a więc przyjaźni, rozczarowań, mediów społecznościowych, seksu, pierwszych miłości, wyglądu, poszukiwania siebie i tego, co chce w życiu robić, wolności, lęku, depresji czy intymności. Jeśli czujecie się bezradni w relacji z dorastającą córką, albo wciąż macie w domu małą dziewczynkę, która już wyraźnie zaznacza swoją autonomię, to polecam lekturę tej książki. Połączona. Budowanie więzi z dorastającą córką.
0: Ministerstwo Książek.
1: Nie takie potworki straszne, jak czasami mogłoby się wydawać. Może niektóre z nich wyglądają inaczej, mają jedno oko albo trzy, może bywają niesforne i podkradają zabawki, ale w gruncie rzeczy to urocze stworzonka, które tak jak dzieciaki lubią psocić, harcować i bawić się. Zupełnie niesłusznie mają taką złą prasę. Ale nie zawsze. Aleksandra Helm i Ruby van der Bogen w swojej książce 101 potworków i wszystko, co musisz o nich wiedzieć, wprowadzają dzieciaki w zabawny i sympatyczny świat potworków, książkę pełną ilustracji wydaną w większym formacie dla podkreślenia potworzych szczegółów wydało wydawnictwo Znak. Zacznijmy od początku, czyli od tego, jak wygląda potworek, a tu nie ma łatwej odpowiedzi. Jedne mają ostre ząbki, inne są bezzębne, jedne skrzydlate, inne z czułkami, jedne okrągłe, inne podłużne, jedne puchate, inne z grubą skórą lub łuskami. Mogą się wydawać straszne, ale tak naprawdę są urocze. Jedzą wszystko na literę P, pierniki, pomidory, pomelo, pietruszkę czy pierogi, piją sok z poziomek albo pomarańczy. I chociaż ciasteczka nie są na P, to potworki je uwielbiają. Jeśli znajdziemy w swoim otoczeniu okruszki, możemy być pewni, że gdzieś w pobliżu grasowały właśnie te stworzonka. W ciągu dnia potworki lubią się ukrywać, ich kryjówki są albo w jaskiniach, podwodnych jamach, ale często też w kocach i poduszkach. Młode potworki to potworzątka, nie mają swoich zabawek, więc kiedy dziecka nie ma w pobliżu, podkradają zabawkę i uciekają z nią, żeby się schować. Ale kiedy chwilę się nią pobawią, oddają ją, tyle że kładą byle gdzie, więc jeśli znajdujemy zabawki w dziwnych miejscach, to może być robota właśnie potworzątek. Starsze potworki są bardzo troskliwe, często zaglądają do pokoju dziecka, przykrywając mu nóżki, a kiedy widzą, że śni mu się coś złego, kładą mu swoją łapkę na czole, a to przemienia złe sny w dobre. Potworzątka chodzą też do szkoły. Nie chce im się wstawać rano i często ukrywają się przed rodzicami, są w tym naprawdę dobre, na lekcjach uczą się budować przytulne kryjówki, chodzą na lekcje wspinaczki albo latania, tańczą i grają na instrumentach. Gdy mają zły humor, zaczynają rosnąć. Szczęśliwe potworki są malutkie, ten rozzłoszczony staje się coraz większy. Ale nawet takiego wielkiego potworka nie trzeba się bać, warto uśmiechnąć się do niego, podrapać po pleckach i dać coś do jedzenia. Wtedy potworek zacznie maleć. Urocza książka, bogato ilustrowana, każda strona to mnóstwo potworkowych szczegółów. Nocny świat, który może wydawać się dzieciom nieprzyjazny, staje się super ciekawym czasem i miejscem urzędowania sympatycznych stworzeń. Żadne dziecko po lekturze tej książki nie będzie się bało potworów, będzie raczej zostawiało zabawki dla potworzątek albo wypatrywało okruszków po zjedzonych ciasteczkach. Książka pomoże w budowaniu obrazu świata, który jest przyjazny dziecku. 101 potworków i wszystko, co musisz o nich wiedzieć, od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

A ten sobotni, słoneczny poranek rozpoczynacie Państwo z Radiem Nadzieja. O godzinie 7 msza święta Sanktuarium Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej. Następnie zapraszamy na modlitwę różańcową. Na kartce z kalendarza 25 dzień lipca. Dzień dobry, Wiktoria Małż. Spędzimy razem ten dzisiejszy poranek.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Ci obchodzimy święto świętego Jakuba Apostoła. Święty Jakub był synem Zebedeusza i bratem świętego Jana. Poniósł śmierć męczeńską na rozkaz Heroda w 44 roku w Jerozolimie jako pierwszy z apostołów. Jego grób w Santiago de Compostela stał się celem licznych pielgrzymek. Pierwsze wezwanie naszej parafii było pod wezwaniem tego świętego, świętego Jakuba Większego, któremu poświęcony jest jeden z bocznych ołtarzy. Jego relikwie również znajdują się w naszym sanktuarium, są wystawione na ołtarzu eucharystycznym. Jesteśmy też na szlaku podlaskiej drogi Jakubowej. Zawierzajmy wszystkich pielgrzymów jakubowych, którzy przechodzą przez nasze sanktuarium. Czy też wspominamy świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Jutro w niedzielę obchodzimy właśnie niedzielę świętego Krzysztofa i poświęcamy pojazdy i podróżujących oraz kierowców. Zawierzajmy Panu Bogu nasze święte zgromadzenie razem z naszymi radiosłuchaczami diecezjalnego Radia Nadzieja, które powiększa naszą wspólnotę eucharystyczną. W duchowej łączności z księdzem Tomaszem tę mszę świętą, jej owoce ofiarujemy w intencjach. Za świętej pamięci Barbarę Góralczyk w kolejnej mszy gregoriańskiej, za świętej pamięci Julianę i Alfonsa Chludzińskich, Wojciecha Napierskiego, całą rodzinę Chludzińskich i Gardockich. Ta intencja będzie również jutro odprawiana też o 17:00 oraz za świętej pamięci Tadeusza Jastrzębskiego. 15:00 ostatniej mszy popogrzebowej. Prosimy dla tych umarłych o miłosierdzie i o niebo. Przepraszajmy teraz Boga za wszystkie nasze grzechy i prośmy Go o zmiłowanie nad nami grzesznymi. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub, jaki jako pierwszy z apostołów przelał krew za Chrystusa, niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się w zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w nas życie. Cieszę się przeto w owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynieniu wielu. Oto słowo Boże.

0: Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Przedstawienictwo świętego Jakuba Starszego, apostoła, skierujmy naszego Pana i Boga błagalne modlitwy. Módlmy się za Kościół święty katolicki, aby na wzór świętego Jakuba, pełen wiary i poddany Bogu, głosił Ewangelię we wszystkich zakątkach świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i kapłanów, aby ich życie było przykładem gorliwości i męstwa we wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do służby w Chrystusowym Kościele, aby nie zabrakło sług słowa i Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów jakubowych na szlakach jakubowych w Polsce i poza jej granicami, aby ich wędrówki były bezpieczne, a serce otwarte na działanie Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierowców i podróżujących pojazdami, aby podczas podróży zachowywali ostrożność i odpowiedzialność. Ciebie prosimy. Módlmy się za wiernych zmarłych, których polecamy Bożemu miłosierdziu w tej Najświętszej Eucharystii. Świętej pamięci Barbarę Góralczyk we mszy gregoriańskiej, świętej pamięci Julianny i Alfonsa Chludzińskich, Wojciecha Napierskiego, całą rodzinę Chludzińskich i Gardockich oraz świętej pamięci Tadeusza Jastrzębskiego, aby po trudach doczesnej pielgrzymki dzięki miłości miłosiernej Jezusa i Maryi dostąpili wiecznego odpoczynku w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych i za naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, abyśmy umocnieni w miłości Bożej wspierali naszych bliskich pogrążonych w trudnościach. Ciebie prosimy. Panie Jezu, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas swoją łaską, abyśmy jak święty Jakub odważnie szli drogą wiary i służby drugiemu człowiekowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, oczyść nas przez zasługi

Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głośmy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O świętej pamięci Barbarze Góralczyk, Juliannie i Alfonsie Chludzińskich, Wojciechu Napierskim, całej rodzinie Chludzińskich i Gardockich, Tadeuszu Jastrzębskim i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Jakubem Starszym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić –

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg. Pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspomagaj nas przedstawieństwo świętego Jakuba apostoła, którego święto

Polecajmy Panu Bogu przez orędownictwo Matki Najświętszej z naszego sanktuarium, Matki Pocieszycielki, intencje tej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Polecajmy wszystkich pielgrzymów ze szlaków jakubowych, którzy odwiedzają miejsca kultu świętego Jakuba Apostoła. Zawierzajmy Panu Bogu również rolników, prosząc o pomyślną pogodę dla nich, aby mogli zebrać zboże w czasie żniw tegorocznych. Wszystko to zanurzajmy w niepokalanym sercu naszej niebieskiej Matki. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci, młodzież, niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, Opatrzności Boża. Jutro niedziela świętego Krzysztofa w naszym sanktuarium, na wszystkich mszach świętych poświęcenie pojazdów, kierowców i podróżujących. Serdecznie zapraszamy. Otrzymujemy jutro breloki z wizerunkiem Matki Bożej z naszego sanktuarium. Na Boże przeżycie tego dnia niechaj Wam dopomaga Boże błogosławieństwo. W tym świątecznym dniu udzielę błogosławieństwa relikwiami pierwszego stopnia świętego Jakuba Apostoła, które posiada nasze sanktuarium. Po błogosławieństwie zapraszam do oddania czci świętym relikwiom przez ich ucałowanie.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z sanktuarium Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej. Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Przypominam numer telefonów do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503.

Modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W tej modlitwie różańcowej powierzamy wszystkie intencje noszone w naszych sercach. Rozważać będziemy tajemnice radosne. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję, miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Maryi. Maryja rzekła do anioła: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Dziękujemy.

0: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, błogosławionego dnia.
0: Dziękujemy bardzo. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Kiedy przybywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus do świątyni, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, Symeon wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy bardzo. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w intencji Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Za Kościół Święty i Duchowieństwo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Intencji naszej Ojczyzny, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: O pokój na całym świecie, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nasz polecaj, swojemu Synowi nasz oddawaj. Serdeczny Bóg zapłać. Życzę szczęśliwego, miłego dnia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, a już teraz ksiądz Jan Krupka i Słowo Życia.
3: Słowo Życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
4: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami, oddając mu pokłon. O coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto chciałby między wami stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
5: Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. Dwaj uczniowie Jezusa, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, dają pozytywną odpowiedź mistrzowi. Dają ją tak naprawdę szybko, natychmiastowo. Pewnie nawet i dobrze się nie zastanawiali nad tym, na co wyrażają zgodę. Zgoda na picie kielicha, przyjęcie na siebie cierpienia. To gotowość przyjęcia męczeństwa dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Jakub, którego dziś święto obchodzimy w kościele, i jego brat Jan dali bardzo szybką odpowiedź Jezusowi, wyrażając gotowość. Przyszłość miała pokazać, że w ich życiu tak naprawdę się zrealizowało to, o czym Jezus im mówił. Pili z kielicha cierpienia. Tak, Jakub jako pierwszy z grona apostołów oddał swoje życie jeszcze w latach 40. pierwszego wieku. Jego brat Jan, choć zmarł naturalną śmiercią wiele lat później w Efezie, jako ostatni z grona 12, to jednak w swoim życiu też doświadczał cierpienia, prześladowania, uwięzienia i zesłania dla Ewangelii Jezusa. Ci dwaj bracia i ich rozmowa z Jezusem nam przypominają, że my też jako chrześcijanie powinniśmy być gotowi, aby w każdej sytuacji dawać świadectwo o Chrystusie. Świadectwo odważne, bez lęku, świadectwo dawane nawet kosztem cierpienia, wyśmiewania, mimo wszelkich przeciwności. Czy my naprawdę jesteśmy gotowi takie dawać świadectwo o Chrystusowej dobrej nowinie?
3: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Minęło już ponad 5 tygodni, odkąd Łomża wróciła na mapę kolei pasażerskiej. Jak pokazują statystyki, linia do Białegostoku cieszy się sporą popularnością. W ciągu pierwszego miesiąca pociągami Polregio podróżowało łącznie 11 tysięcy pasażerów. Wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rzecznik Polregio Karol Jakubowski podkreśla, że na podsumowanie zainteresowanie, jakie nowa linia wzbudza wśród podróżnych, jest jeszcze za wcześnie.
2: W przypadku wznowionego połączenia kolejowego do Łomży ocena reakcji pasażerów w pierwszych tygodniach kursowania nie ogranicza się jedynie do podsumowania codziennej sprzedaży biletów. Jako przewoźnik badamy ruch na nowej trasie na kilka sposobów, analizując zarówno całą relację, jak i napełnienie konkretnych pociągów na poszczególnych odcinkach. I dopiero zestawienie wyników w ujęciu sezonowym pozwoli nam na przedstawienie miarodajnych wniosków dotyczących popularności tej linii.
1: Niemniej jednak początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend.
2: Od razu po uruchomieniu nowej oferty identyfikujemy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, a także osoby podróżujące w pełnej relacji z Białegostoku do Łomży i do Ostrołęki. Średnie zapełnienie pociągów od 14 czerwca do 13 lipca wyniosło prawie 54%. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowaliśmy w tym okresie, osiągnęła aż 84% napełnienia składu w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka.
1: W dni robocze na trasie Białystok-Łomża kursują 4, natomiast w weekendy 3 pary pociągów Polregio. Część połączeń została wydłużona do Ostrołęki. Dodatkowo PKP Intercity uruchomiło 2 pary pociągów dalekobieżnych kursujących w relacji Białystok-Olsztyn-Białystok z postojem w Łomży. Większe bezpieczeństwo i nowa opowieść o kurpiowskim wynalazcy. Takie zmiany czekają Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Placówka otrzymała 420 tysięcy złotych z budżetu województwa podlaskiego. Aż 400 tysięcy zostanie przeznaczone na montaż nowoczesnego monitoringu i systemu nagłośnienia ostrzegawczego, który zwiększy bezpieczeństwo zabytków, eksponatów i odwiedzających, mówi Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.
3: W tym roku chcemy zrealizować również inwestycje w postaci montażu monitoringu na terenie skansenu kurpiowskiego. Ma to na celu zabezpieczenie naszych obiektów, także bezpieczeństwo odwiedzających. Będzie to monitoring z nagłośnieniem ostrzegawczym. Na ten cel otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotację celową 400 tysięcy złotych.
1: Pozostałe środki pozwolą zrealizować projekt poświęcony Janowi Mockowi, wybitnemu kurpiowskiemu konstruktorowi nazywanemu Da Vinci'm z Myszyńca.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 26 organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie zostanie wykorzystane na kursy języka migowego, programy aktywizacji zawodowej, rehabilitację czy działania wspierające samodzielność. Wicemarszałek Wiesława Burnos podkreśliła, że wsparcie osób z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów dla zarządu województwa podlaskiego.
4: Z roku na rok zwiększamy te środki właśnie po to, ażeby wspomagać osoby, które mieszkają w naszym województwie z niepełnosprawnością, po to, żeby miały gdzie pracować. I tak jak dzisiaj podpisujemy 26 umów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać i z pomocy psychologicznej, i z różnego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o rehabilitację, z turnusów organizowanych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek zwrócił uwagę na rolę organizacji pozarządowych.
5: Te zadania, które wykonują organizacje pozarządowe, są chyba najbardziej efektywne ze wszystkich instytucji, jakie mamy w naszym regionie. To jest też wyręczanie w jakiś sposób samorządu terytorialnego i instytucji państwa w wykonywaniu zadań publicznych i, tak jak analitycy twierdzą, najlepiej wydane pieniądze. Także wszystkim organizacjom pozarządowym, które otrzymują tą kwotę 1,7 miliona złotych, bardzo serdecznie gratuluję.
1: Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Wsparcie otrzymała także Fundacja Iskra Nadziei na realizację cyklu audycji Zawodowo bez barier. Kurpiowskie rękodzieło niezmiennie zachwyca i wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Już w najbliższą niedzielę, czyli jutro, będzie można poznać tajniki tworzenia m.in. tradycyjnych palm kurpiowskich podczas kolejnego spotkania z cyklu W niedzielę po kościele w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. O swojej wieloletniej pasji opowie twórczyni ludowa Mariola Kuźmierczyk. Do udziału zaprasza Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
6: Na Kurpiach palma wielkanocna to coś więcej niż ozdoba. To tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z cyklu W niedzielę po kościele. Naszym gościem będzie tym razem Mariola Kuśmierczyk, twórczyni ludowa i mistrzyni wykonywania palm kurpiowskich. Pani Mariola należy do najbardziej utytułowanych twórczyń związanych z konkursem Palma Kurpiowska w Łysych. Podczas spotkania opowie o swojej drodze twórczej, o tym, dlaczego sztuka bibułkarska nadal żyje na Kurpiach. Jeśli chcecie Państwo poznać historię ukrytą w kurpiowskiej palmie, bądźcie z nami!
1: Początek wydarzenia o godzinie 13:00, wstęp jest wolny, a już teraz krótka przerwa muzyczna, tuż po niej wracamy do Państwa z kolejnymi faktami tygodnia.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do Państwa z kolejnymi faktami tygodnia. Do 8 lat więzienia grozi 19-letniemu mieszkańcowi województwa mazowieckiego, który przewoził 6 obywateli Etiopii przebywających w Polsce nielegalnie. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w okolicach Grajewa i rozpoczął ucieczkę. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, pościg zakończył się w polu kukurydzy, gdzie kierowca porzucił samochód i próbował uciekać pieszo.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie od dyżurnego placówki granicznej z informacją o samochodzie, który ma poruszać się w kierunku Grajewa. Z tej informacji wynikało, że w tym samochodzie mogą być przewożone osoby, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. Policjanci ten pojazd zauważyli na ulicach Grajewa i podjęli próbę jego zatrzymania, jednak kierowca ją zignorował i rozpoczął ucieczkę. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w czasie tej ucieczki też korzystał z telefonu komórkowego. Myślał, że schronienie znajdzie w polu kukurydzy, jednak tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
1: Kierowca przyznał, że odebrał migrantów z okolic granicy z Litwą i miał przewieźć do Niemiec. Za zorganizowanie transportu miał otrzymać 15 tysięcy złotych.
2: Okazało się, że 19-latek w swoim pojeździe przewozi 6 osób, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. 4 z nich siedziało na tylnej kanapie, natomiast 2 było schowanych w bagażniku. Wszystkie te osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.
1: 19-latek usłyszy zarzuty z niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia cudzoziemców przebywających w Polsce wbrew przepisom. Infrastruktura wodociągowa w gminie Śniadowo przejdzie prawdziwą rewolucję. Wymienionych zostanie 1700 wodomierzy, a te, które zostaną zainstalowane, będą wyposażone w zdalne odczyty. Na ten projekt gmina otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Wójt Rafał Pstrągowski wyjaśniał na naszej antenie, że gminny samorząd realizuje projekt mający poprawić warunki zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.
3: Duży projekt, bo wartość brutto tego przedsięwzięcia to 2 miliony 350 tysięcy. Jest to wartość kosztorysowa, oczywiście przetarg zweryfikuje te koszty. 1 550 tysięcy to dofinansowanie. Wymienimy 1700 wodomierzy, tych, które mamy tradycyjnych, na wodomierze z odczytem zdalnym. Wybudujemy 17 punktów odczytu, a mamy 43 miejscowości, więc praktycznie w co trzeciej taki punkt powstanie. Zbudujemy system do odczytu drogą radiową wskazań tych wodomierzy.
1: Na jednej z naszych stacji uzdatniania wody zamontujemy lampę UV, podkreślił wójt gminy Śniadowo.
3: Ta lampa UV zostanie zamontowana na stacji uzdatniania wody w Wierzbowie, co poprawi jakość, przede wszystkim bezpieczeństwo dostarczanej wody. Projekt ma przede wszystkim usprawnić zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych położonych na naszym terenie, umożliwić jeszcze większy nadzór dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza siecią wodociągową w naszej gminie, nad przepływem wody, ograniczyć straty.
1: Instalacja zdalnych odczytów wodomierzy oznacza, że do historii przejdą wizyty konserwatorów, którzy co 2 miesiące sprawdzają stan licznika i pobierają opłaty za wodę.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 2 tygodnie drogi, 1000 kroków i 1 miejsce docelowe, Jasna Góra. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki, ksiądz Wiesław Ołowski.
4: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są 2 takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale także czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
4: Dwa tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby dwa tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma. Ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na jeden dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. A już teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. Tuż po niej wracamy do Państwa z kolejnymi faktami tygodnia.

0: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wracamy z kolejnymi faktami tygodnia. Nowa siedziba Centrum Usług Społecznych w Łomży coraz bliżej. Podpisano umowę na sporządzanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku po dawnym domu dziecka przy ulicy Polnej, gdzie w przyszłości mają przenieść się pracownicy CUS. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski podkreślił, że obecna siedziba CUS nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych dla tego typu instytucji.
2: Usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek, gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tych Centrum Usług Społecznych, na Isy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność. Więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. Nic z własnej widzi, nie udało nam się.
1: Podpisana umowa z firmą budowlaną zakłada też zmianę sposobu użytkowania obiektu, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu.
2: Ta umowa na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, że spełnił wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć.
1: Łącznie na adaptację budynku miasto pozyskało 1 000 000 zł dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Gmina Kolno chce rozwijać odnawialne źródła energii. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich dla Podlaskiego 3 stacje uzdatniania wody zostaną wzbogacone o instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Jak mówił na naszej antenie wójt Józef Wiśniewski, pozyskana dotacja wynosi ponad 390 tysięcy złotych.
3: Ta kwota pozwoli nam na stworzenie, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznych na naszych stacjach uzdatniania wody. Mamy 3 stacje uzdatniania wody w miejscowości Kumelsk, Zabiele i Janowo i chcemy rozbudować w Zabielu i w Kumelsku istniejące już instalacje fotowoltaiczne. Chcemy, aby one miały moc około 50 kW, a w Janowie powstaje nowa w ogóle instalacja.
1: Projekt ma przynieść gminie kolejne oszczędności.
3: Jest to dla nas działanie bardzo ważne, które zainicjowaliśmy jakiś czas temu, już kilka dobrych lat temu i proszę mi wierzyć, że zdaje to niesamowicie egzamin, ponieważ naszym zamysłem było zredukować troszeczkę koszty związane z produkcją wody, a energia elektryczna jest jednym z większych, właściwie podstawowym takim kosztem i my to redukujemy. Poszliśmy dalej w swoim wniosku, ponieważ oprócz rozbudowy instalacji fotowoltaicznych, czyli produkujących energię na potrzeby stacji, również pokusiliśmy się o to, żeby w każdej ze stacji były magazyny energii.
1: Łączna wartość projektu to niespełna 490 tysięcy złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca roku.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Współpraca Mosiru z zakładem karnym w Czerwonym Borze okazała się strzałem w dziesiątkę. Dyrektor ośrodka Bernadeta Krynicka na antenie Radia Nadzieja podsumowała kilka miesięcy wspólnych działań. Jak podkreśla, wsparcie osadzonych znacząco usprawniło prace związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych.
4: Ta współpraca jest na wysokim poziomie. Dzięki temu mogliśmy bardziej zadbać o nasze obiekty, wysprzątać, odnowić. Ogromne wsparcie, bo jednak zatrudnienie i koszty osobowe są najwyższe. Jest ta współpraca z zakładem karnym bardzo dobra. Mamy osadzonych, bardzo dobrze się spisują, pomagają nam, sprzątają, takie czynności remontowe też wykonują i myślę, że to będzie długa współpraca, jeżeli to będzie możliwe.
1: Dzięki pracy osadzonych udało się wykonać wiele zadań, które w innym przypadku wymagałyby większych nakładów finansowych. Nieodpłatną pracę na rzecz ośrodka wykonuje 8 osadzonych. Po krótkiej przerwie wracamy ponownie z kolejnymi faktami tygodnia.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Po apelu, jaki zamieszczono w mediach, udało się znaleźć rodzinę zastępczą dla 1,5-miesięcznego chłopca, którego matka pozostawiła w szpitalu w Zambrowie. Dziecko trafi pod opiekę rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego. Chłopiec urodził się na terenie Zambrowa, a po krótkim pobycie w tamtejszym szpitalu został przewieziony do szpitala w Łomży, mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Karol Kossakowski.
2: Dziecko przez chwilę było tylko w szpitalu w Zambrowie, a później trafiło do szpitala wojewódzkiego w Łomży i jeszcze tam przebywa, bo teraz czekamy tylko na decyzję sądu rodzinnego w Zambrowie i prawdopodobnie w poniedziałek już rodzina zastępcza z Chełmna odbierze dziecko ze szpitala.
1: W znalezieniu rodziny ogromną rolę odegrał apel opublikowany w mediach społecznościowych, który dotarł do tysięcy odbiorców, dodaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
2: Też cieszę się, że media lokalne i nie tylko zainteresowały się tym tematem i też wspierały nas w poszukiwaniu rodziny zastępczej, co było takie bardzo miłe dla nas. Jest taka grupa na Facebooku, cała Polska szuka rodzin zastępczych i tam umieściliśmy taki post i bardzo szerokim echem zostało to odebrane i właśnie w ten sposób zgłosiła się ta rodzina i też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna. Pomoc portali społecznościowych jest bardzo, bardzo mocna.
1: W powiecie zambrowskim działa 19 rodzin zastępczych, jednak nie było możliwości przyjęcia niemowlęcia. Miejsc zabrakło także w całym województwie podlaskim, dlatego wsparcie przyszło z Chełmna. Uwaga na oszustów działających metodą na pracownika banku. 30-latka z powiatu ostrołęckiego straciła 30 tysięcy złotych, bo uwierzyła swojemu telefonicznemu rozmówcy, który przekonywał ją, że może ktoś chce zaciągnąć kredyt na jej dane. O szczegółach mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Wczoraj do naszej komendy zgłosiła się 30-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego, która zawiadomiła o oszustwie metodą na pracownika banku. Poinformowała, że odebrała telefon od mężczyzny podającego się za przedstawiciela banku. W trakcie rozmowy otrzymała wiadomość SMS, która miała uwiarygodnić rozmówcę. Zawierała informację, że kontaktuje się z nią opiekun jej banku. Mężczyzna przekazał jej, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na dane kobiety, a następnie poinformował, że połączy ją z rzekomym działem technicznym banku.
1: Dział techniczny miał zablokować działania i powiadomić policję.
3: Chwilę później 30-latka otrzymała kolejną wiadomość SMS z numerem telefonu rzekomej sprawy, co jeszcze bardziej uśpiło jej czujność. Osoba podająca się za pracownika działu technicznego banku przekonywała, że doszło do włamania na jej rachunek bankowy, a jedynym sposobem na zablokowanie transakcji jest wygenerowanie, a także przekazanie kodów do płatności. Niestety kobieta, przekonana, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku, kilkukrotnie przekazała kody do szybkiej płatności i zatwierdziła transakcję.
1: Łącznie poszkodowana straciła 30 tysięcy złotych. Zdała sobie sprawę z tego dopiero 2 godziny później, gdy zadzwoniła na infolinię swojego banku.

0: nowe drogi i udogodnienia pojawią się aż na 7 kluczowych odcinkach. Prace obejmą ulice Narutowicza, Mostową, Fieldorfa Nila, Kołobrzeską, Zawadzkiego, Aleję Księdza Popiełuszki oraz ulicę Zaromskiego, gdzie wybudowana zostanie najdłuższa, bo ponad 2-kilometrowa droga dla rowerów i drogi dla pieszych wraz z samą przebudową ulicy Zaromskiego.
1: W ramach inwestycji pojawią się również stojaki rowerowe, stacje samoobsługowe i naprawy rowerów, punkty pomiaru ruchu, a także wiata i ławki i kosze na śmieci. 25 lat wspólnej historii i dobrych relacji. Gmina Śniadowa świętuje w tym roku jubileusz partnerstwa z niemiecką gminą Markhofen. To okazja do podsumowania współpracy, która przez lata zaowocowała z wieloma wspólnymi inicjatywami i wymianą doświadczeń, podkreślał na antenie Radia Nadzieja wójt Rafał Pstrągowski.
2: Przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, sportowej, a przede wszystkim chodzi tutaj o wymianę doświadczeń. To doskonała okazja, aby podejrzeć podczas takich wizyt, jak samorząd ten nasz partnerski, Markhofen, pewne sprawy podobne rozwiązuje w zakresie infrastrukturalnym, w zakresie edukacyjnym. Myślę, że ta współpraca się sprawdziła na przestrzeni tylu lat. Powstały różnego rodzaju relacje, partnerstwo, przyjaźnie pomiędzy samorządowcami.
1: Jak podkreśla wójt Rafał Pstrągowski, niemieckie doświadczenia są cenną inspiracją, choć Polska także rozwija się dziś w bardzo dobrym tempie.
2: I mogę powiedzieć śmiało, że w dziedzinie hodowli bydła mlecznego, z czego słynie moja gmina, no myślę, że wyprzedziliśmy zdecydowanie tutaj gospodarstwa rolne tam funkcjonujące. Natomiast wzorce czerpiemy z tego, jak tam się rozwija przemysł. Tutaj nam jeszcze brakuje, niemniej jednak myślę, że zdecydowanie był to dobry okres dla samorządu.
1: Władze obu gmin zgodnie deklarują, że chęć rozwijać współpracę, że chcą rozwijać współpracę także w przyszłości.
3: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład.

0: naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.

0: Po kilku chłodnych i deszczowych dniach nad Polskę nadciąga ocieplenie. Jak wynika z prognoz IMGW, temperatura, zwłaszcza jutro, zbliży się do 30 stopni Celsjusza. Wszystko jest związane z napływem ciepłej masy powietrza, mówi synoptyk Anna Gryczman.
1: Temperatura nam wzrośnie. W sobotę będziemy odczuwać to szczególnie na zachodzie kraju, gdzie może ona wzrosnąć do 25-27 stopni. Natomiast w niedzielę właściwie w całej Polsce możemy notować wartości od 25 nawet do 29 stopni.
0: Miejscami może jednak przelotnie padać deszcz.
1: W sobotę na krańcach wschodnich, z kolei w niedzielę na krańcach zachodnich mogą występować przelotne opady deszczu, a w niedzielę na zachodzie nawet możliwe będą burze.
0: Ocieplenie nie potrwa jednak długo. W poniedziałek temperatura znów spadnie do 20 paru stopni, a miejscami będzie jeszcze niższa. Znów prognozowane są wtedy burze i opady deszczu.

0: Już dzisiaj ogrody biskupie za niecałą godzinę wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić wyjątkowy czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski.
1: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10, to będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
0: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznają swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas, dodaje biskup.
1: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
0: Na uczestników czeka wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych po tańce i wspólne animacje. Początek wydarzenia o godzinie 10:00.

Sobotni poranek spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja na zegarach 13 minut po godzinie 9. Za kilka minut na naszej antenie Salon Dziennikarski.

0: bo na zegarze 15 minut po godzinie 9 rozpoczyna się Salon Dziennikarski.
1: Dzień dobry Państwu. Marcin Wikło. To jest Salon Dziennikarski, audycja, którą przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu i z portalem wpolityce.pl. Zazwyczaj co tydzień w tym miejscu siada Jacek Karnowski, ale w związku z tym, że wykonuje bardzo ważne zawodowe obowiązki za granicą, to pozdrawiamy go serdecznie. Jacku, wracaj do nas szybko, ale komentarze odbyć się muszą, a jest w tym tygodniu naprawdę co komentować. Dziś z nami na łączach Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej. Witam, Jolu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, dzień dobry.
3: Pozdrawiam wspaniały Kartu.
1: Ach, tak jest. I z nami w studiu Marek Formela, Gazeta Gdańska.
4: Dzień dobry, byłem wczoraj na Wdzyzach.
1: A, właśnie, więc blisko. Ale to tam regionalizmy sobie zostawmy. Prosto człowiek między Warszawą a Pomorzem, Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik
5: w sieci. Witam serdecznie, już myślałem, że zapomnieliście o mnie.
1: Nie, nigdy w życiu. Szanowni Państwo, oczywiście, że nasze głowy rozgrzewa w tym tygodniu taki polityczny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Jedni mówią rozwój plus, inni mówią rozwód plus, bo rzeczywiście stało się to faktem. 40 kilku posłów, parlamentarzystów poza Prawem i Sprawiedliwością, dokładnie z tego co wiemy, to 39 posłów, 3 europosłów, 1 senator zdecydowali odejść za Mateuszem Morawieckim. W zasadzie sami się wykluczyli. Wczoraj wieczorem Mateusz Morawiecki już po całej tym, po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego, po tym co się dowiedzieliśmy z różnych wywiadów i publikacji, także w telewizji w Polsce 24, no miał chwilę czasu na refleksję i posłuchajmy, jak to komentował, a później wypowiedź z wieczornego wywiadu w telewizji w Polsce 24 Jarosława Kaczyńskiego.
6: Na pewno jest to jakiś etap, który został teraz zakończony. Próbowałem do samego końca walczyć o jedność, o to, żeby było porozumienie, żeby była zgoda. Nie udało się, ale nie chciałbym jakoś rozdrapywać tych ostatnich wydarzeń. To, co się stało, stało się wbrew mojej woli, ale trzeba dalej jakoś patrzeć w przyszłość.
7: Nie czuję się winny. Uważam, że wszystko, co można było zrobić, i jeżeli chodzi o pewną tolerancję, i tutaj może rzeczywiście jest jakiś element mojej winy, że zbyt późno podjąłem odpowiednie działania, jak i o te propozycje, które żeśmy przedstawili, które były rzeczywiście daleko idące, bo praktycznie mogli zrobić wszystko to, co robią. Nawet gdyby zapraszali osoby dla nas, no powiedzmy sobie, trudne do przyjęcia, to też nie byłoby to na pewno powodem takiego konfliktu, byłoby być może powodem jakiegoś zwrócenia uwagi, prośby o zastanowienie się, ale nic więcej.
1: Stało się to wbrew mojej woli, mówi Mateusz Morawiecki. Do końca dążyłem do porozumienia. Jarosław Kaczyński mówi, mogę mieć do siebie trochę żal, że tak późno pewne decyzje zapadły. Zaczniemy od studia. Andrzej Rafał Potocki, jak ty to widzisz? Czy do tego musiało dojść i czy rzeczywiście też masz takie poczucie, że jeśli doszło, to może nawet za późno?
5: Wcześniej trudno było to zrealizować, bowiem Jarosław Kaczyński mimo wszystko dążył do tego, żeby jednak frakcja Morawieckiego, ci frondyści jednak zostali przy Prawie i Sprawiedliwości, ale to od kilku miesięcy ten problem nabrzmiewał. To nie jest żadna nowa sprawa. To buzowało pod pokrywką już nawet w listopadzie czy w grudniu ubiegłego roku, kiedy tu pamiętam dyskusję w studio o pewnych wypowiedziach Morawieckiego, gdzie on się ściął z Jackiem Kurskim i wtedy Morawiecki, pamiętam, utkwiło mi to w pamięci, lansował tezę między zdaniami, żeby nie robić po ewentualnym przejęciu władzy przez prawicę w nowych wyborach rozliczeń, co mnie osobiście bardzo ubodło, bo ja nie wyobrażam sobie sprawiedliwej Polski bez rozliczenia rządu.
1: 13 grudnia nie rozliczać, tak?
5: I to miało pewien oddźwięk, te hasło, wśród trochę tam jakiejś części elit intelektualnych związanych z Prawem i Sprawiedliwością. częścią. I wtedy Jacek Kurski napisał tekst, w którym przewidział, co się stanie, że teraz to będzie szło w kierunku właśnie rozstania się. I rzeczywiście z miesiąca na miesiąc sytuacja była coraz cięższa, atmosfera coraz gęściejsza, aż w końcu doszło do rozłamu. Dlaczego on nastąpił i z czyjej winy, to może w ciągu tego programu...
1: Tak.
5: Na razie skupmy się na tym, na tej przeszłości, która doprowadziła do tego rozwodu, który był niestety nieunikniony, jak widać.
1: Zdrawiamy oczywiście Jacka Kurskiego, doceniamy jego profetyczne zdolności, umiejętności, znamy je od dawna. Marek Formela, za późno, dobrze w tym momencie, rok przed wyborami, jak ty to widzisz?
4: Zawsze taki rozłam, bo nie o jedność chodzi, o czym mówi premier Morawiecki, tylko jedność przez rozłam jest działaniem, które obezwładnia na pewien okres organizację polityczną. I w tym, tak uważam, nie ma dobrego momentu na taką akcję. Natomiast...
1: Marku, też zauważ, że ty mówisz rozłam, czyli to jest jakby odejście naprawdę dużej, no znaczącej grupy. To nie jest odejście kilku posłów, to jest rozłam,
4: To jest rozłam. Jeżeli premier Morawiecki mówi o jedności, to tą jedność chce osiągnąć właśnie przez rozłam. No, szkodzi i zaprzecza też swojej drodze politycznej, tak bym powiedział. Trochę wystawia poza nawias swoją karierę polityczną.
5: Wejdę słowo, użyję takiego biologicznego porównania, rozmnażanie przez podział.
4: Tak, a ja chciałem powiedzieć, że zamiast udoskonalania Polskiego Ładu, premier proponuje polski nieład, polityczny nieład na polskiej scenie, za co obawiam się może zapłacić dużo większą cenę niż Prawo i Sprawiedliwość. Stąd w rozmowie u ciebie sprawia wrażenie osoby znerwicowanej, niepewnej siebie, zupełnie innej niż w tej pierwszej rozmowie, w której emanował pewną energią, emanował też pewnego rodzaju asertywnością wobec pytań, które zadawałeś. Natomiast wczoraj był politykiem wycofanym, lekko skonsternowanym, trzymającym się tego rozłamu, jak tonący brzytwy.
1: Rozmawialiśmy 8 godzin po upływie ultimatum, niecałe 4 godziny przed tym oświadczeniem prezesa, no chyba już było jasne,
4: jedno zdanie,
1: jak to się skończy, prawda?
4: Funkcjonalnie w polityce ważne. Otóż to, co powiedział prezes Kaczyński na temat przymiarki pana premiera Morawieckiego do stworzenia nowego bytu politycznego.
1: To o tym
4: no,
1: za chwilę
4: powiedzmy sobie wprost, nie można być w dwóch partiach jednocześnie. I to jest istota stanowiska Prawa i Sprawiedliwości wobec tego rozłamu, rokoszu, rebelii, ale też błędu politycznego, ponieważ po drugiej stronie leży wyłożony na łopatki rząd Donalda Tuska, zdewastowana służba zdrowia, zadłużone państwo, a tu się okazuje, że pojawili się jacyś prorocy nowego rozwiązania po konserwatywnej stronie.
1: Tak. Jolanta Hajdasz. Jolu, jak ty to widzisz? Co twoja intuicja polityczna jakby tutaj podpowiada? Czy to się stało w dobrym momencie? Znaczy, ja nie wiem, czy jest w ogóle dobry moment na takie ruchy tektoniczne, bo to jest duży ruch na polskiej prawicy. Czy to wszystko przekreśla? Czy dobrze, że to się stało rok przed wyborami? Bo jeszcze daje nam pewną taką nową perspektywę na ewentualne jakieś zjednoczenie, połączenie sił prawicowych przed rokiem. No i przede wszystkim sam ten moment dzisiejszy, jak ty oceniasz?
2: Absolutnie tutaj zgadzam się z tymi, którzy mówią, że dobrze, że to się stało wreszcie rok przed wyborami, czyli po prostu mamy sytuację, w której jesteśmy w takim punkcie, że można zacząć sklejać, można zacząć poprawiać to, co się właściwie rozpadło na naszych oczach. I lepiej późno niż wcale, to też trzeba sobie powiedzieć, bo gdyby ta sytuacja miała miejsce za kilka miesięcy, byłoby jeszcze gorzej. Tak naprawdę jeszcze te parę miesięcy jest. Ja chciałabym zwrócić na jedną rzecz uwagę, mianowicie nie mogę od takiej natrętnej myśli się uwolnić, że pan Morawiecki zapomniał, skąd wziął się na scenie politycznej z tak wielkim, w tak ważnym momencie i z tak ważną funkcją, jaką była funkcja premiera. On zastąpił premier Beatę Szydło w sytuacji, kiedy pani Szydło była u szczytu popularności. Miała wyjątkowe wyniki, wtedy po prostu sąd sondażowe, które po prostu dawały jej wielkie zaufanie polityczne, wielkie zaufanie społeczne. Także była rekonstrukcja tego rządu bardzo kontrowersyjna dla części prawicowej strony. Mianowicie musiał z rządu odejść pan Macierewicz, pan Jan Szyszko, wtedy, kiedy te osoby były tak naprawdę uosobieniem bardzo ważnych zmian, jakie zachodziły w Polsce właśnie w sferze politycznej. Pan Mateusz Morawiecki dostał więc ogromny kredyt zaufania i dzisiaj oczekiwałabym od niego odrobiny pokory, uszanowania tego, kto właśnie dał mu tak wielką szansę i poczekania na tą swoją kolej. On tego nie zrobił. Ten ruch po prostu moim zdaniem ustawia go w rzędzie z takimi osobami jak kiedyś Kazimierz Marcinkiewicz, nie, czy nieszczęsny Jarosław Gowin. Osoby, które w kluczowych momentach potem tak naprawdę zdradzały. I to jest bardzo, bardzo przykra konstatacja, gdyby miał zostać między takimi osobami. Ufam, że jakaś refleksja przyjdzie. Bez współpracy i zjednoczenia prawicy nie da się dojść do władzy w Polsce. Bez paktu senackiego będzie paraliż, nawet gdyby udało się inaczej jakoś tą konfigurację w Sejmie wygrać. Więc mega ważna sprawa, żeby do tego porozumienia doszło, żeby nie eskalować tego konfliktu, ale dobrze się stało, że to zostało przecięte.
1: Tak, ja też słyszałem takie głosy ulgi z obozu nawet Mateusza Morawieckiego i tych posłów, którzy go otaczają, tych, którzy odchodzą. Chyba nieznośne było życie w takim napięciu, jak w ostatnich miesiącach. Piotr Semka, twoja diagnoza tego momentu, bo przyszłość jakby polityczną i Morawieckiego i pana prezesa Kaczyńskiego sobie jeszcze naszkicujemy, ale tak jak ty to widzisz na dzisiaj?
3: Dla mnie najważniejsze jest podstawowy fakt, który mnie nie cieszy. To znaczy, że bardzo dużą wartością po polskiej prawej stronie było istnienie jednej dużej partii, która jednak była znaczącym liderem całej grupy mniejszych ugrupowań. Jeżeli teraz nastąpi uśrednienie i podział na cztery ugrupowania, przynajmniej które trzy będą mniej więcej podobne miały wyniki, to będzie bardzo zły czynnik. Skończy się ten psychologiczne przekonanie, że PiS jednak jest największym ugrupowaniem obok Konfederacji i Korony i tacy ludzie jak Sławomir Mentzel będą tym grali. Natomiast co do samego konfliktu, a żadnych zasad ścisłych w takich kwestiach, decyzję podejmuje prezes. On uznał, że dalsze działanie stowarzyszenia jest groźbą fragmentaryzacji partii. A domyślam się, że w tej części nie morawieckiej partii pojawiały się głosy, że nie sposób żyć pod jednym namiotem bez pewności, czy to ugrupowanie w pewnym momencie, które sobie wybierze, się stwierdzi, że żegnajcie, idziemy na swoje. Brak zaufania zabija każdą inicjatywę ludzką, ale oczywiście pragenezą tego konfliktu był brak zaufania między Morawieckim a na przykład grupą Ziobry. Wzajemne zarzuty. Ziobro mówił, że Morawiecki jest zbyt ufny w rozmowach z panią Ursulą von der Leyen. Współpracownicy Morawieckiego z kolei kiwali głową, że upór Ziobry przy reformowaniu wymiaru praworządności konfliktuje nas z Brukselą. Tutaj te różnice zdań miały bardzo długą genezę. Cieszę się, że ten rozwód odbywa się przy stonowanych sformułowaniach. Cieszę się, że z jednej strony Jarosław Kaczyński mówi, że nie chciałby, aby te rozstanie odbywało się w aurze wrogości, a z drugiej strony Morawiecki mówi, że być może gdzieś kiedyś te oba człony prawicy się spotkają.
1: Piotrze, tylko że tak, na tym szczycie jakby, czyli pomiędzy panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, pewna taka higiena rozmowy jest zachowana, przynajmniej publicznie, bo też słyszeliśmy, że nerwowo, drastycznie wręcz było w tej rozmowie oko w oko. No ale już ten podział na intrygantów i rozłamowców to jest coś, co jest sączone do przestrzeni publicznej. I jakby no padło mnóstwo słów z otoczenia i Morawieckiego, i prezesa Kaczyńskiego, które paść chyba publicznie nie powinny.
3: I to mnie smuci i to zamienia ten rozstanie w taki jarmark, bo jeżeli się przypomina, zaczynają się niesprawdzalne rzeczy. Czy Morawiecki był przeciwko zakupowi F-35, czy był przeciwko 500+, to jest bardzo niebezpieczna droga, bo ktoś zada wtedy PiS-owi pytanie, to dlaczego takiego człowieka trzymaliście 7 lat na stanowisku premiera.
1: Piotrze, to pozwól, że teraz jeszcze do tej dyskusji dorzucimy głos Mateusza Morawieckiego z wczorajszej porannej rozmowy w Ikły, kiedy on po imieniu nazywa tą grupę, jak on powiedział, która obsiadła prezesa Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że na tą rozmowę ostatniej szansy poszedł, bo był umówiony z prezesem Kaczyńskim, a ze zdziwieniem zastał tam również Jacka Sasina. Mateusz Morawiecki.
8: Nagle jakaś grupa intrygantów idzie na Nowogrodzką, obsiadła pana prezesa i stara się go przekonać, że teraz trzeba wszystko zmienić. A ja się pytam, co się zmieniło od kwietnia, kiedy stanąłem z panem prezesem na konferencji prasowej i powiedzieliśmy, są dwa płuca. Działamy teraz tymi, oddychamy tymi dwoma płucami, czy dwa skrzydła, jak to komuś bardziej pasuje. Jest to skrzydło, które jest bardziej radykalne i które próbowało też czasami, niektórzy z nich, bo wielu ludzi robi świetną robotę, nawet tak radykalnie formułować przekaz, że niektórzy nazywają to obchodzeniem Grzegorza Brauna od prawej strony. Ta strategia nie zadziałała i chyba, ja powiem panu, co się być może stało. Być może chcieli przykryć te swoje porażki i nieudolność tej swojej strategii właśnie poprzez wywołanie kolejnej awantury. Ale z takimi awanturami jest tak, że one czasami niestety mają taki ciąg zdarzeń po sobie następujących, efekt domina, z którego nie wiadomo, co na końcu.
1: Tak, ale Marek Formela już wcześniej zwrócił uwagę na ten język. Intryganci, rozłamowcy, wichrzyciele, prawda? To
4: język socrealizmu.
5: Ale to jest język polityka, który dokonuje pewnego wyboru i wie, że musi się wytłumaczyć lepiej lub gorzej, ale dlaczego taki kontrowersyjny wybór podjął.
4: Jeżeli etykietujesz swoich partnerów z partii w ten sposób, to starasz się ich zdegradować publicznie w tej debacie, która toczy się w obrębie partii. Mateusz Morawiecki do tej pory był politykiem jako premier, bardzo precyzyjnie prowadził politykę swojego rządu. Czy ona była w którychś momentach lepsza czy gorsza, to jest osobna sprawa. I wypowiadał się niezwykle precyzyjnie i dość ascetycznie, powiedziałbym. Nie był to romantyk polityki, tylko technokrata polityki.
1: Marek, tylko, że jeżeli dążysz do tego, żeby powiedzieć, że tutaj retorycznie naskakuje na wszystkich Mateusz Morawiecki, to ja się nie zgadzam, bo z obu stron ostrza lata.
4: Dążę do tego, żeby powiedzieć, że mówienie przez premiera Morawieckiego o tym oblepianiu, o tej takiej partyjnej ciżbie, która oblepiła premiera.
1: No, nazwał to w końcu po imieniu, tak? To do tej pory gdzieś między wierszami się pojawiało.
4: Jest wiceprzewodniczącym tej partii. Przestał chodzić na obrady Komitetu Politycznego. Został wybrany z nominacji prezesa większością głosów Komitetu Politycznego. To nie jest tak, że mając bardzo wybujałe ego, cierpiąc z tego powodu, że to prezes wskazał, czy partia wskazała na premiera Czarnka, a nie na premiera Morawieckiego.
1: A wcześniej jako kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Kandydata na prezydenta Karol Nawrocki. Nie możesz do tego stopnia dystansować się od partii, którą jesteś częścią. Możesz albo w niej zostać i walczyć o swoje, albo z niej wyjść.
1: Mnie trochę przekonuje to, że Mateusz Morawiecki przestał chodzić na takie zebrania, na których naskakiwano na niego churalnie. No bo takie, ja słyszałem takie tłumaczenie od jego współpracowników, bo naprawdę to były słowa, i tutaj z Piotrem się zgadzam, które paść nie powinny, które powinny nas smucić, które, no, znaczy za daleko ten konflikt wyszedł publicznie. Pytanie do Joli Hajdasz, no tutaj są takie słowa...
4: Kaczyńskiego i Morawieckiego, tak.
1: Tak, tak, że to otoczenie jakby no skandaliczne niektóre wypowiedzi. Tak, Jolu, bo to są...
5: Doły były.
1: Tak, Jolu,
5: były
1: doły, takie słowa, które no na pewno nie były wyciągnięciem ręki na zgodę, tak? No niby wszyscy z jednej strony słyszymy o pojednaniu, o konieczności działania razem, zjednoczenia się przeciwko złej władzy Tuska, a gdzieś pod dywanem, i to naprawdę nie głęboko pod dywanem, no ta retoryka już była taka, że tutaj chyba czuliśmy, że tego porozumienia po prostu nie będzie. No i w końcu do rozłamu doszło.
2: Zgadzam się z tobą absolutnie, że dokładnie takie odczucie mogliśmy mieć. Natomiast po obserwacji różnych odsłon tego właśnie konfliktu mam wrażenie, że tylko Jarosław Kaczyński jest osobą poważną, dorosłą w tym towarzystwie, bo sposób, w jaki się wypowiada i komunikuje z otoczeniem zewnętrznym zupełnie, naprawdę jest godny poszanowania, podziwu. Jest poważnym człowiekiem, dorosłym człowiekiem, a nie takim, bym powiedziała, chłopcem w krótkich majteczkach, bo tak, czy spodenkach, przepraszam, bardziej niż majteczkach, ale takie wrażenie robi grupa, która rozedrgana wokół Mateusza Morawieckiego dzisiaj po prostu chce nam udowodnić swoje racje, że trzeba, że nie miała wyjścia i musiała po prostu odejść i doprowadzić do tego rozłamu. Tutaj bardzo ważną rzecz powiedzieliście panowie, podkreślając to, że pan Morawiecki jest, czy był wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, wice, więc trzeba czasem to swoje miejsce w szeregu rozpoznać i dostosować się do warunków, które no, wynikają na przykład z procedur czy zajmowania takiego, a nie innego miejsca. Więc z tego powodu uważam, że konflikt poszedł za daleko, nic by się nie stało, korona nikomu by z głowy nie spadła, gdyby po prostu ten dokument, o który była prośba, czyli to, co nazywają lojalką, a żadną specyficzną lojalką nie jest, bo lojalka to jest tak naprawdę pod przymusem i szantażem podpisanie dokumentu, na przykład kiedy się siedzi w więzieniu i zaczyna współpracować z drugą stroną, to coś kompletnie innego, więc retoryka nie na miejscu, ale tak naprawdę nic by się nie stało tym osobom, które dzisiaj wokół Mateusza Morawieckiego skupione odchodzą po prostu z tej partii. Ufam, że przyjdzie refleksja i że podadzą sobie rękę nawet z innych pozycji, po prostu startując w wyborach, nie będą się wzajemnie atakować, bo to byłoby kompletnie bez sensu i zaprzeczyliby sobie sami.
1: Słuchajcie, powiedzieliśmy tutaj o wiceprezesie Prawa i Sprawiedliwości Mateuszu Morawieckim. No mnie to bardzo zaskoczyło, kiedy w tej rozmowie ze mną przyznał, że on tak naprawdę zrzekł się tej funkcji wobec Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział, że rezygnuje, uzasadniając to, że nie interesują go jakieś gierki partyjne i jakby funkcje w partii, ale no ja też uznałem i to też panu premierowi powiedziałem, że można to uznać tak, że w zasadzie trochę abdykuje, że przestaje brać odpowiedzialność za partię. No tak to było rozumiane.
4: Zapowiada tak naprawdę, wyczuwa się, że ciągiem dalszym będzie powołanie własnej partii, w której moje ego będzie ważniejsze.
1: Marku, ale to posłuchajcie, bo to już nie są domysły. To znaczy my mówiliśmy intuicja, że Morawiecki idzie na swoje, natomiast prezes Jarosław Kaczyński powiedział, jak dokładnie było, dlaczego zrezygnował i jaka jest istota tego konfliktu, dlaczego jest to coś więcej niż intuicja, że Mateusz Morawiecki dążył do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
7: Pan premier zrezygnował, a poza tym no, on już przedtem rozmawiał ze mną nie jeden raz, to co najmniej spośród takich ważnych rozmów były trzy, gdzie proponował podział, więc to, co w tej chwili mówi, troszkę mnie dziwi, no ale wiem, jaka jest polityka i to nie jest jakieś wielkie zdziwienie, podział, ani wielka pretensja.
1: Pan prezes mówi o podziale partii, oficjalnym podziale Prawa i Sprawiedliwości na dwa odrębne ugrupowania, tak?
7: Tak, i to było zarówno w cztery oczy, ale w jednej z tej ostatniej rozmowie byli też świadkowie, bo uczestniczył w tym pan profesor Czarnek, mój brat cioteczny, jego żona, krótko mówiąc, byli świadkowie.
1: Ma Mateusz Morawiecki w rozmowie ze mną nie przyznał się do tego, że taka rozmowa była. Prezes Jarosław Kaczyński mówi, były trzy takie rozmowy, dwie oko w oko, trzecia przy świadkach. Piotr Semka, jak ty widzisz ten pomysł podziału i czy to rzeczywiście tak naprawdę przeważyło? Bo to jest perspektywa ostatnich dwóch miesięcy, tak mówił prezes wtedy po raz pierwszy. Oficjalnie taka propozycja podziału Prawa i Sprawiedliwości padła. To już nie miało być jakieś szukanie elektoratu poprzez stowarzyszenie, tylko zrobienie, no nie wiem, tak jak dwóch konfederacji, to dwóch Praw i Sprawiedliwości.
3: No, trudno mi to oceniać, bo to są zawsze relacje z rozmów 6 albo 8 oczu. Moim zdaniem podstawową kwestią, problemem, który był, było to, że Morawiecki uznał się za naturalnego kandydata na następcę Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ale to nigdy nawet sam Jarosław Kaczyński nie ukrywał, że on bardzo lokuje swoje emocje, jakby tak inwestuje politycznie dokładnie
3: ale
1: w niego.
3: Ale Morawiecki, bo ja niedawno zażartowałem, przypomniałem scenę z filmu Poszukiwane, gdzie taka żona takiego dygnitarza mówi, mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Więc miałem wrażenie, czasami jak słuchałem tych ludzi Morawieckiego, że oni mają takie przekaz, nasz szef jest z zawodu premierem. To tak w życiu nie jest. No, znaczy nie można załatwić sobie sukcesji poprzez umówienie się z Jarosławem Kaczyńskim w 4 oczy. Trochę powstało takie wrażenie, jakby on postawił sprawę tak. Albo będę następcą, albo będzie rozłam. Nie formułował tego wprost, ale domyślam się, że tak było. A nakładało się na to jeszcze poczucie zagrożenia Morawieckiego, który uważał, że on i jego frakcja jest solą wokół czy to Ziobrystów, czy to Maślaków, czy to zakonu PC. I wytwarzała się taka pętla, w której przyczyna zjada skutki. To znaczy Morawiecki był przekonany, że jest bardzo atakowany przez część partii i chciał od Kaczyńskiego specjalnego statusu, a to, że on chciał specjalnego statusu, wywoływało jeszcze większą irytację Sasina, Bocheńskiego czy Patryka Jakiego. No i ten konflikt ktoś musiał w końcu rozwiązać, podjął tą decyzję Jarosław Kaczyński.
1: Tak, stawiając rzeczywiście już wszystko na ostrzu noża, samemu podpisując też tą deklarację zwaną lojalką przez niektóre osoby, co pokazało, że nie ma tutaj żadnych wyjątków, że Jarosław Kaczyński naprawdę wymaga tego, aby ten akces do partii, a nie do stowarzyszenia tutaj podkreślić. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję Państwu taką wypowiedź dwóch polityków, Mateusza Morawieckiego i później Marcina Kierwińskiego. Pada tam jedno słowo, które mam wrażenie jest ważne i coś nam mówi o tym, co tak naprawdę planował od dłuższego czasu Mateusz Morawiecki. Proszę, posłuchajmy.
9: Polska prawica nie ma hegemona. Ma wiele nurtów. I warto w tym kontekście powiedzieć, że spory na tej prawicy dla mnie i dla nas są sporami w rodzinie.
10: Każdy podział w PiS-ie, każde osłabienie PiS-u mnie osobiście cieszy. Widać, że Jarosław Kaczyński reaguje bardzo, bardzo nerwowo, no bo przestał być hegemonem na polskiej prawicy. Widać, że tak z dnia na dzień jego władza jest coraz mniejsza, coraz mniejsza.
1: Andrzej Rafał Potocki, co znaczą słowa polska prawica nie ma hegemona, wypowiedziane przez Mateusza Morawieckiego? Czy to jest rzucenie wyzwania Jarosławowi Kaczyńskiemu?
5: Jest to moim zdaniem rzucenie rękawicy, a przy okazji przyznanie się tak naprawdę, dlaczego doszło do tej frondy. Na ogół w przypadku rozłamu w partiach, to jest wiele czynników na to wpływa, ale często bardzo i podobnie w tym przypadku jest jeden główny, zasadniczy. I moim zdaniem tym zasadniczym czynnikiem była postawa premiera Morawieckiego, który poczuł się już na tyle silny, żeby podważać hegemonię czy przywództwo, niepisane przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jako tego najlepszego polityka po prawej stronie.
1: Mając za sobą 40 osób, naprawdę znaczących nazwisk, no można się poczuć mocno. To jeszcze, no, nie, jest, to na jeszcze nie jest dominacja, tak, ale tak. Aspiracja solidna. Tak.
5: Ale teraz jeszcze nawiązując do słów, dziwnym trafem to pokrywa się ze zdaniem Kierwińskiego, który użył dokładnie tego samego argumentu, obalającego przywództwo Kaczyńskiego na prawej stronie. W związku z tym ten wydźwięk słów premiera Morawieckiego jest jeszcze bardziej dobitny i widać wyraźnie, że tu jednak personalne ambicje przywództwa na prawej stronie wzięły górę i musiało do tego dojść, do czego doszło. Ja się tylko jednej rzeczy obawiam, że w poszukiwaniu gwałtownym tego poparcia, które stoi cały czas pod dużym znakiem zapytania dla formacji Morawieckiego, powstaje pytanie, ile tam procent oni uzbierają i w ramach zbierania tych procentów i podnoszenia swojego wyniku może dojść do jakichś dziwacznych porozumień i ta otwartość już widać było teraz wczoraj w kolejce, pierwsi już się ustawili do rozmów, kto? PSL-owcy. No. Czyli to zawsze szukają, gdzie tu coś, jakiś papier ziemi podnieść, żeby tam zdobyć parę punktów więcej,
1: ale
5: to może być, pójście w tym kierunku może być niebezpieczne, że chęć tej samodzielności i pokazania Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jest się lepszym, a on już nie jest tym hegemonem, żeby nie doprowadziło do jakiegoś takiego sojuszniczego, mam na myśli ewentualny sojusz PSL, ta nowa partia, czy coś w tym stylu. Tego się właśnie trochę obawiam.
1: To zaraz sobie tą układankę uzupełnimy. Marek Formela, czy ja jestem szczególarzem tutaj stawiając hegemona koło hegemona? To przypadek, czy takie słowo padło? I co to jest istotne? Czy tak naprawdę właśnie nie to...
4: Kierwińskiego to jest refleks marzeń otoczenia Tuska, Platformy Obywatelskiej, żeby ten poważna alternatywa społeczno-polityczna i gospodarcza, która się pojawiła w obrębie programu Prawa i Sprawiedliwości, legła w gruzach z powodu utraty wewnętrznej spójności. To jest zwykłe Schadenfreude, raczej próba etykietowania tej porażki pod kątem własnych potrzeb. Ja mam taką refleksję, przypominam sobie czasy, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej był wielobarwną, dużą strukturą polityczną. Statut partii wtedy Leszka Millera przewidywał tworzenie platform programowych. Twórcy tych platform, szefowie tych platform, wybierani przez członków, uczestniczyli w zarządzie partii, byli członkami zarządu partii. Jeżeli Mateusz Morawiecki rzeczywiście chce pozostać w tej samej rodzinie, chce rzeczywiście w sposób ewidentny doprowadzić do zmiany władzy w Polsce, to ma taką, to mógłby wnioskować o takie skonstruowanie zarządu czy też statutu partii, żeby platforma, którą chciałby stworzyć, była częścią partii, a nie zewnętrzna wobec partii, tylko dlatego, że profesor Czarnek został kandydatem, a nie prezes Morawiecki. I ważną rzecz powiedziała Jola Hajdasz. Otóż nie

0: Drogie panie, warto już dziś zarezerwować sobie ten termin. Trwają zapisy na trzecią pieszą pielgrzymkę kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 29 sierpnia. To propozycja dla pań pragnących oderwać się od codzienności i przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów oraz wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
1: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
0: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązują zapisy ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia.

0: Jeden telefon, krótka rozmowa czy wspólna chwila mogą znaczyć więcej niż nam się wydaje. Jutro Kościół katolicki będzie obchodził 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tegorocznemu świętu towarzyszą słowa „Ja nie zapomnę o Tobie”. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi to często najcenniejszy prezent, mówi ksiądz Grzegorz Kierski.
1: Idealna okazja do tego, żeby razem świętować wielki dar, szczególnie rodzicielstwa, bo przecież bycie dziadkiem jest naturalną konsekwencją otwartości na życie, na założenie rodziny i chcemy szczególnie młode pokolenie wychowywać w duchu, do którego zapraszali nas papieże, szczególnie papież Franciszek, aby okazywać wdzięczność w każdym momencie, na każdym etapie życia swoim dziadkom, swoim babciom, wszystkim osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do naszego życia, ale także wielu radości, które są obecne w naszym życiu.
0: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na samotność wielu osób starszych oraz zachęcenie do budowania więzi międzypokoleniowych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Już dzisiaj muzyka szantowa opanuje region. W Nowogrodzie odbędzie się dwudniowy festiwal Szanty Graj nad Narwią. Podczas wydarzenia usłyszymy największe hity żeglarskie. To festiwal skierowany do wszystkich bez wyjątku, mówi organizator festiwalu Bogdan Piorunek.
1: No w końcu mamy 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce. Mamy bliskość wielkich jezior mazurskich. Tutaj mamy blisko jezioro Rajgrodzkie. 25 przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych, czyli zaczynamy o 12 konkursem. Potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie. Także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach.
0: Z kolei drugi dzień festiwalu, czyli już jutro, rozpocznie się od muzyki szantowej dla dzieci.
1: Zaczynamy o 12 koncertem Zejmana i Garkumpela, koncertem dedykowanym dzieciom. Formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza, zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki. Bardzo na festiwalu Szanty Graj zależy nam właśnie na tym koncercie dla dzieci, bo to jest impreza rodzinna.
0: Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze nad Narwią. Przypominamy początek wydarzenia dzisiaj i jutro o godzinie 12:00.

0: Nie będzie szybkich decyzji Sejmu w sprawie zmian na prawicy, poinformował marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Polityk Nowej Lewicy podkreślił, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości będzie miał następstwa.
1: Pytania marszałka Sejmu. Powstanie nowy klub parlamentarny. Pewnie będą aspiracje o obsadzenie wicemarszałka Sejmu. Pewnie zdarzy się tak, że mamy nowy, największy klub parlamentarny w Polsce i jest to Koalicja Obywatelska. Pewnie jest tak, że zapowiada to kłopoty dla prawicy.
0: Marszałka dziwi jednak decyzja Jarosława Kaczyńskiego.
1: Cieszył się tak wybitnymi ludźmi jak Matecki, jak Gosek, jak Czarnek, człowiek, którego Moskwa chyba jest bliższą ojczyzną niż Warszawa i Polska. To jest zadziwiające. Mnie to dziwi, ale jednocześnie cieszę się, że siły ortodoksyjnej twardej prawicy słabną, bo słabną.
0: Frakcja Mateusza Morawieckiego została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak politycy odmówili wyjścia ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier i ponad 30 jego zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. Wśród wykluczonych polityków są m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Paweł Jabłoński i Marcin Horała. A to jest Radio Nadzieja, już teraz na naszej antenie Patrycja Markowska.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: To będzie jedno z największych przedsięwzięć w historii kurpiowskiego dialektu. Związek Kurpiów pracuje nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Inicjatywa uzyskała zgodę biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Celem jest nie tylko przygotowanie przekładu Pisma Świętego, ale także umocnienie pozycji kurpiowskiego jako żywego i rozwijającego się dialektu, mówi wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb.
1: Ratowanie języka kurpiowskiego, dlatego że to jest, jak wszyscy wiedzą, był to język powszechnie używany, który w pewnym momencie, można powiedzieć tak stopniowo, przestał być używany i myślę, że na nasze prace związane z tłumaczeniem, obok wielu, wielu innych działań, przyczynia się do tego, że kurpie obok języka polskiego, czy języków również zachodnich, angielskiego, będą znać kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znało.
0: Pomysł narodził się po sukcesie tłumaczeń Małego Księcia oraz o krasnoludkach i sierotce Marysi. Teraz przed zespołem znacznie większe wyzwanie, dodaje Mirosław Grzyb.
1: Małego Księcia dlatego przetłumaczyliśmy, gdyż to jest książka bardzo popularna, bodajże najpopularniejsza na świecie. Następną było pytanie, co tłumaczymy następne. Wybraliśmy o krasnoludkach i sierotce Marysi. Jest to taka fantastyczna powieść baśniowa, ale w dodatku Maria Konopnicka jako autorka jest bardzo związana również z kurpiami. I stąd wybraliśmy, udało nam się i postanowiliśmy sięgnąć po coś poważniejszego, trudniejszego.
0: Zakończenie prac i wydanie Nowego Testamentu po kurpiowsku planowane jest na koniec 2027 roku. Nad projektem pracuje 26-osobowy zespół tłumaczy pochodzących z różnych części Kurpiowszczyzny.

sobotę spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja o godzinie 12:00 modlitwa Anioł Pański. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Usłyszymy się ponownie jutro, a tymczasem życzę udanego i przyjemnego dnia. Korzystajmy z tego ciepłego weekendu.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Warszawskie dzielnice z dofinansowaniem od samorządu Mazowsza. Wsiądziemy na chwilę do pociągu słoneczny, który zawozi pasażerów nad morze. A na koniec pojawimy się w Brudzeniu Dużym, gdzie odbędzie się kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Blisko 8 milionów złotych na obiekty sportowe trafiło do warszawskich dzielnic. Pieniądze pomogą w budowie i rozbudowie m.in. boisk czy basenów, a także dostosowaniu ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O dofinansowanych projektach mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
2: Podpisaliśmy 8 umów na dofinansowanie zadań z dziedziny sportu, to znaczy inwestycji, które będą służyć sportowej bądź to rywalizacji, bądź rekreacji mieszkańców. 7,9 miliona złotych na realizację tych zadań.
1: Jednym z dofinansowanych projektów jest budowa pływalni przy ulicy Ostruckiej na warszawskiej Białołęce, mówi Anna Majchrzak, burmistrz dzielnicy i radna województwa mazowieckiego.
3: Pływalnia na ulicy Ostruckiej to inwestycja w dzielnicy, ale myślę, że będzie z tego korzystać całe miasto stołeczne Warszawa, a nawet Mazowsze, dlatego, że będzie to jedna z największych pływalni w tych okolicach. Jest to ogromny obiekt z dużymi możliwościami zarówno rekreacyjnymi, jak i podnoszeniem kwalifikacji w pływaniu.
1: Wsparcie przekazywane jest przez władze Mazowsza w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
0: Mazowsze dla działkowców.
1: Do 23 rodzinnych ogródków działkowych z Warszawy trafiło ponad 400 tysięcy złotych. To pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Środki umożliwią realizację wielu małych, ale ważnych inwestycji, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
4: Współfinansujemy drobne inwestycje niezbędne dla funkcjonowania tych ogrodów działkowych. To są jakieś drobne chodniki, oświetlenia, wodociągi, czy też inne inwestycje.
1: Łącznie w tym roku na program Mazowsze dla działkowców samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 1 000 000 złotych. To umożliwi realizację aż 64 inwestycji na całym Mazowszu.
0: W drodze.
1: Za nami prawie połowa wakacji. To czas podróżowania i odpoczynku. Od lat koleje mazowieckie zapewniają szybki i tani transport nad morze. O pociągu słonecznym mówi prezes spółki Robert Stępień.
5: Od kilku lat jest też zdublowany przez pociąg słoneczny BIS, który jeździ do Gdyni z kolei, a zatem są dwa wakacyjne pojazdy kolei mazowieckich, jeden do Ustki, drugi do Gdyni.
1: Ta forma transportu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza.
6: Kilka lat już z rzędu jeździmy słonecznym na wakacje, szczególnie jak jest w soboty właśnie jeszcze dodatkowo słoneczny BIS.
7: Jest to też taki wygodny sposób podróży, omijamy wszystkie korki, w miłej atmosferze dotrzemy na miejsce nad morzem.
1: Więcej o ofercie pociągu słoneczny można znaleźć na mazowieckie.com.pl.
0: Warto wiedzieć.
1: Ta petycja może mieć duże znaczenie. Sejmik województwa mazowieckiego rozpatrzył pismo od mieszkańca dotyczące honorowych dawców krwi. W petycji wskazano, żeby ta grupa miała dodatkowe zniżki na transport publiczny na Mazowszu, mówi radna województwa mazowieckiego Katarzyna Łęgiewicz.
8: Ta petycja jest dosyć szeroka, zakłada ulgi zarówno w kolejach mazowieckich, jak i w pociągach Polregio na terenie Mazowsza, czy w warszawskiej kolei dojazdowej. I komisja pochyliła się nad tą petycją. Uważamy, że ten dar krwi, jaki dają honorowi dawcy krwi, to jest tak cenny dar, że trzeba promować taką postawę.
1: Radni województwa mazowieckiego chcą, aby system zniżek był podobny jak w innych miastach, dodaje Katarzyna Łęgiewicz.
8: Ważne jest, żeby te zniżki były podobne, żeby systemy się przenikały, że uzupełniały i żeby nie wprowadzać jakichś różnic, które by utrudniały zrozumienie systemu.
1: Sprawą zniżek dla honorowych dawców krwi zajmie się teraz Zarząd Województwa Mazowieckiego.
0: Mazowsze zaprasza.
1: Przed nami pierwszy w tym roku mazopiknik w regionie płockim. Wydarzenie odbędzie się w Brudzeniu Dużym. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
9: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też też najważniejsze miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
1: Mazopiknik odbędzie się w parku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Szkolnej 15 od godziny 13 do 22. Widzimy się już 25 lipca w Brudzeniu Dużym.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Bohaterstwo książek.
1: Chinami rządzą inżynierowie. Ich celem jest rozwój, rozbudowa, planowanie z rozmachem i wdrażanie tych celów w życie. Jednostka jest tylko trybem w tej wielkiej i rozpędzonej machinie. Ameryką rządzą prawnicy, którzy wyszukują przepisy, które wstrzymują budowanie i inwestowanie. Człowiek jest, przynajmniej w teorii, w centrum myślenia o państwie, wolności i prawie. Amerykanie byli kiedyś inżynierami, ale przestali, dlatego coraz częściej ich miejsce na świecie zajmują Chiny. Dziś chcę Państwu opowiedzieć o znakomitej książce Na złamanie karku, jak Chiny chcą urządzić przyszłość, autorstwa Dana Wanga, wydanej przez Zysk i Spółka. Autor jest analitykiem i badaczem, który zajmuje się technologiami i gospodarką. Pracował przez 10 lat w największych chińskich miastach. Jego rodzice to Chińczycy, którzy z kilkuletnim synem wyemigrowali do Kanady. A ta książka stała się bestsellerem i została doceniona przez takie tytuły jak The New Yorker, Financial Times czy New York Times. Sam autor napisał tak. Na złamanie karku to opowieść o państwie chińskim, które wciągnęło swoich obywateli w nowoczesność, na co z zazdrością patrzy duża część świata, używając do tego środków bolesnych dla bardzo wielu, na co z kolei duża część świata patrzy z odrazą i słusznie. To także przypomnienie, że niegdyś i Stany Zjednoczone ceniły tempo i ambitne budowanie. Opisując pulsujące życiem metropolie i gigantyczne fabryki, książka naświetli zdumiewający postęp i ciemne zaplecze państwa inżynieryjnego, pisze Dan Wang i dodaje, Chiny są państwem inżynieryjnym, które nie może się powstrzymać od budowania, mierzącym się z amerykańskim społeczeństwem prawniczym, które blokuje co tylko może. I to nie jest jakaś metafora, jeśli chodzi o określenie inżynierowie i prawnicy, bo 5 z ostatnich 10 prezydentów Stanów Zjednoczonych uczęszczało na uczelnie prawnicze. W latach 1984-2020 każdy demokratyczny nominat na stanowisko prezydenta i wiceprezydenta studiował prawo. W Chinach w latach 80. i 90. w chińskim rządzie na czołowe stanowisko byli wyznaczani inżynierowie. W 2002 roku cała 9 członków stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego miała za sobą studia inżynieryjne. Xi Jinping także studiował inżynierię chemiczną. Efektem rządów inżynierów mogą być dramatyczne w skutkach założenia, jak w przypadku polityki jednego dziecka, co też zresztą wymyślił inżynier. Przez 35 lat epoki jednego dziecka przeprowadzono ponad 320 milionów aborcji, wysterylizowano 108 milionów kobiet. Miasta dosyć szybko przystosowały się do nowych przepisów, ale na wsiach dzieci zapewniały bezpieczeństwo i dobrobyt. Na wsiach ukrywano dzieci, podrzucano je do rodzin, które nie miały swoich, a potem, kiedy powszechne stało się USG, przeprowadzano aborcje selektywne, czyli dziewczynki uśmiercano, bo to chłopcy byli bardziej pożądani. Społeczeństwo jedynaków ma w sobie jakiś cień samotności i rozpaczliwie poszukuje bliskości, co w naturalny sposób zapewniało rodzeństwo. To w państwie inżynieryjnym możliwa była polityka zero COVID, gdzie wyeliminowanie wirusa było celem wbrew kosztom społecznym. Umożliwiła też zastosowanie narzędzi inwigilacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Ameryka, jeśli chce wygrywać rywalizację z Chinami, musi obudzić w sobie ducha inżynieryjnego, ale nie oczywiście z takimi totalitarnymi zapędami. Kończąc swoją książkę, Dan Wang pisze tak. Chiny mają większe zdolności produkcyjne, bardziej zaawansowaną infrastrukturę, solidniejszą bazę przemysłu obronnego i większy zasób mieszkaniowy. Stany Zjednoczone mogą się okazać krajem mocniejszym w kolejnym stuleciu, jeśli zdołają zachować pluralizm, a jednocześnie więcej budować. Aby rozmaite amerykańskie ideały mogły być w pełni urzeczywistnione, kraj będzie musiał odbudować swój etos budowlany, co jak wierzę rozwiąże większość jego ekonomicznych, ale i politycznych problemów, tak pisze autor w zakończeniu tej książki. I to jest naprawdę świetna książka Na złamanie karku od wydawnictwa Zysk i Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Igrzyska olimpijskie w Berlinie w 1936 roku. Trzecia Rzesza, państwo Hitlera, staje się centrum świata. Do miasta zjeżdżają nie tylko sportowcy i dziennikarze, ale też politycy, dyplomaci, pisarze, artyści, turyści. Dla nazistowskich dygnitarzy to okazja do sączenia propagandy sukcesu, superpaństwa doskonale zorganizowanego i przyjaznego obywatelom, państwa silnego i sprawczego, nowoczesnego i poukładanego. Pokazania światu ludzkiej twarzy Hitlera, chociaż dyktatura nazistowska stawała się już coraz bardziej brutalna, ludzie uznawani za Żydów czy półżydów, Romów czy przedstawicieli innych niepożądanych mniejszości byli szykanowani, zwalniani z pracy, wysiedlani, bici i zastraszani. Ale w czasie igrzysk to wszystko miało być niewidoczne, ukryte, zasłonięte. Ten czas doskonale opisuje Oliver Hilmes w książce Berlin 1936, wydanej przez wydawnictwo Znak Litera Nowa. To naprawdę znakomicie rozpisany wielogłos kronika 16 dni igrzysk, święta sportu w mieście pogrążającym się w mroku. Znajdziemy tu policyjne meldunki, artykuły prasowe, zapiski w dziennikach czy listach, nazistowskie instrukcje, takie jak nieużywanie motywów rasowych w opisywaniu wyników sportowych, ale przede wszystkim to historie ludzi, twórców nazistowskiego aparatu terroru i propagandy, pisarzy, naukowców obsadzanych w roli użytecznych idiotów, dziennikarzy, muzyków jazzowych, właścicieli klubów i knajp czy zwykłych Berlińczyków, którzy próbują przetrwać w tych mrocznych, ciemnych czasach, co nie zawsze jest łatwe, jeśli państwo uznało cię za Żyda, socjalistę, Roma czy wroga państwa. Peter w 1936 roku miał 13 lat i był fanem Herty. Cieszył się, że będzie mógł z tatą śledzić zmagania sportowców na Stadionie Olimpijskim. Jego rodzina, zwolennicy socjalistów od czasu przejęcia władzy przez Hitlera, jest uznawana za Żydów. Peter ma nadzieję, że igrzyska coś zmienią. Widzi, że gadzinówka Der Stürmer znika z gablot, ale to złudzenie, mistyfikacja. A Peter, siedząc na stadionie, cieszy się z porażki Niemek w biegu sztafetowym. Sprzedaż gadzinówki w czasie igrzysk na ulicach jest zabroniona. W niej czarnoskórzy amerykańscy sportowcy mogliby przeczytać, że świadomi Amerykanie wieszają murzynów, którzy chcą zhańbić rasę. Tymczasem gwiazdą igrzysk jest czarnoskóry sportowiec Jesse Owens, który zdobywa medal za medalem. Pokonuje Niemców, aryjskich sportowców. Hitler powie na to: Amerykanie powinni się wstydzić, że zdobywają medale dzięki murzynom. Nie podam ręki temu murzynowi. Ale trybuny wiwatowały, widząc, jaką przewagę nad innymi miał Owens, i kiedy bił rekord za rekordem, wykrzykiwali jego imię. Słuchając transmisji z Berlina przez radio, ze zwycięstw Amerykanina cieszył się też przebywający na wygnaniu w Szwajcarii Thomas Mann. W dzienniku zapisze: nagrania z sensacyjnego przebiegu wyścigu na 100 metrów, w którym dwa pierwsze miejsca zajmują amerykańscy murzyni. Wspaniale! Każdy reżim potrzebuje użytecznych idiotów w postaci artystów, naukowców, dziennikarzy, pisarzy. Nie inaczej było z nazistami. Wykorzystali szwedzkiego noblistę, pokazując mu obóz dziewcząt wspólnie pracujących i opiekujących się dziećmi, nie wspominając o innych obozach powstających w III Rzeszy, które za kilka lat będą kojarzyły się z masową zagładą. Pisarz Thomas Wolff, którego książka zyskała sporą popularność w Niemczech, był zauroczony państwem niemieckim. Z chęcią brał udział w nocnym życiu Berlina, udzielał wywiadów, komplementując Niemcy. Ze swoim niemieckim wydawcą niejedną noc spędził na rozmowach przy dobrym jedzeniu i reńskim winie. Ale kiedy podczas igrzysk był świadkiem aresztowania żydowskiego mężczyzny, próbującego uciec z kraju, przeżył wstrząs. Brutalność aresztujących otworzyła mu oczy, czemu dał wyraz w noweli opublikowanej po powrocie do Ameryki. Jego twórczość w Niemczech została zakazana. Ten wielogłos zrobił na mnie wielkie wrażenie. Autor opisuje także dalsze losy swoich bohaterów. Pisarza, prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, właścicieli klubów i restauracji, sportowców, małej dziewczynki wysiedlonej z kamienicy, która potem trafiła do Auschwitz, ale udało jej się przeżyć, aż po chłopca, który nie kibicował Niemkom, uciekł z rodzicami do Stanów Zjednoczonych, zmienił nazwisko, przyjął amerykańskie obywatelstwo i został znanym historykiem. Ich losy i wielu innych autor splótł w doskonałej książce Berlin 1936, 16 dni sierpnia, wydanej przez Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Jak budować więź z nastolatką, która, jak nam się wydaje, nagle z małej, uroczej dziewczynki, która przybiegała, siadała nam na kolana i się przytulała, zamieniła się w kolczastą osobę mającą do nas pretensje, której nie rozumiemy i nie wiemy, co robić. Nie jest to łatwe, ale możliwe do wykonania. Tak, abyśmy ani my, ani ona nie wyszli z tej próby poobijani. Ojciec szóstki dzieci, sześciu córek, doktor psychologii Justin Coulson poświęcił temu zagadnieniu swoje badania oraz książkę Połączona – budowanie więzi z dorastającą córką. Jest więc praktykiem, chociaż w tej książce unika odwoływania się do prywatnych doświadczeń, skupia się na wynikach swoich badań, ankietach i rozmowach z nastolatkami oraz ich rodzicami. Justin Coulson jest też autorem bestsellerowych książek o rodzinie i wychowaniu, prowadzi szkolenia, jest mówcą TEDx, ekspertem telewizyjnym i autorem publikacji. Książkę Połączona wydało wydawnictwo Kontrapunkt, imprint wydawnictwa W Drodze, a my jako Radio Nadzieja objęliśmy ją swoim patronatem, bo to jest ważna książka. Dotyka samej istoty wychowania, więc budowania więzi. Okazało się, że dla nastolatków nie jest najważniejsza sprawa, no nie wiem, spędzania czasu przed ekranami, relacji w szkole czy z rówieśnikami, ale potrzeba bliskości, bycia wysłuchanymi, zauważonymi i szanowanymi, czyli więzi. To nie jest tak, że kiedy mamy w domu małe dziecko, zbudujemy z nim relację, to ona będzie już tak samo bliska i taka sama po kilkunastu latach. Nie, dojrzewa dziecko i my dojrzewamy jako rodzice. Jeśli tego nie zrozumiemy i wciąż będziemy traktowali nastoletnie córki jak kilkulatki, to nie dość, że mamy gotowy przepis na codzienne awantury, to jeszcze możemy zrobić naszemu dziecku krzywdę. Bo nastolatki potrzebują autonomii i niezależności, nawet jeśli będą popełniały błędy. Coulson opisuje rozmowę z mamą, która z jednej strony chciała, żeby jej córka była niezależną, silną kobietą, z drugiej chciała nią cały czas kierować, przewodzić, w efekcie za nią decydować. A to sprzeczność. Autonomia dziecka, nastolatki, polega na dawaniu jej wolności, na mierzeniu się przez córkę z podejmowaniem decyzji, oczywiście adekwatnych do wieku, i mierzeniem się z konsekwencjami tych decyzji. Dzieci nie są tak kruche, jak nam się wydaje, i o tym Justin Coulson też sporo pisze w tej książce. Nie znaczy to, że nie mamy stawiać dzieciom granic. Coulson pisze tak. Osobiście uważam, że jesteśmy zobowiązani do wytyczania granic, lecz powinniśmy to robić z szacunkiem. Kiedy zaś nasze córki te granice przekraczają, mamy im przypominać empatycznie i klarownie, że kochamy je i chcemy im pomagać, ale bywa to trudne, gdy sprawy idą w złym kierunku. Paradoksalnie, jeśli mniej odwołujemy się do swojej władzy, rzadziej domagamy się szacunku i jesteśmy mniej krytycznie nastawieni wobec córek w momentach, gdy zachowują się najgorzej, wykazujemy się większym współczuciem i człowieczeństwem, to przyciągamy nasze dziewczęta do siebie. Dostrzegają wówczas, że nie jesteśmy pozbawieni uczuć i że chcemy im pomóc. Jak zaś wielokrotnie podkreślałem na tych stronach, naszym zadaniem jest pozwolenie dzieciom, by popełniały błędy, dorastały, rozwijały się i czyniły kolejne kroki samodzielnie. Autor subtelnie podpowiada, w jaki sposób podejść do tematów, które są ważne dla naszych córek i spraw, którymi żyją, a więc przyjaźni, rozczarowań, mediów społecznościowych, seksu, pierwszych miłości, wyglądu, poszukiwania siebie i tego, co chce w życiu robić, wolności, lęku, depresji czy intymności. Jeśli czujecie się bezradni w relacji z dorastającą córką, albo wciąż macie w domu małą dziewczynkę, która już wyraźnie zaznacza swoją autonomię, to polecam lekturę tej książki. Połączona. Budowanie więzi z dorastającą córką.
0: Ministerstwo Książek.
1: Nie takie potworki straszne, jak czasami mogłoby się wydawać. Może niektóre z nich wyglądają inaczej, mają jedno oko albo trzy, może bywają niesforne i podkradają zabawki, ale w gruncie rzeczy to urocze stworzonka, które tak jak dzieciaki lubią psocić, harcować i bawić się. Zupełnie niesłusznie mają taką złą prasę. Ale nie zawsze. Aleksandra Helm i Ruby van der Bogen w swojej książce 101 potworków i wszystko, co musisz o nich wiedzieć, wprowadzają dzieciaki w zabawny i sympatyczny świat potworków, książkę pełną ilustracji wydaną w większym formacie dla podkreślenia potworzych szczegółów wydało wydawnictwo Znak. Zacznijmy od początku, czyli od tego, jak wygląda potworek, a tu nie ma łatwej odpowiedzi. Jedne mają ostre ząbki, inne są bezzębne, jedne skrzydlate, inne z czułkami, jedne okrągłe, inne podłużne, jedne puchate, inne z grubą skórą lub łuskami. Mogą się wydawać straszne, ale tak naprawdę są urocze. Jedzą wszystko na literę P, pierniki, pomidory, pomelo, pietruszkę czy pierogi, piją sok z poziomek albo pomarańczy. I chociaż ciasteczka nie są na P, to potworki je uwielbiają. Jeśli znajdziemy w swoim otoczeniu okruszki, możemy być pewni, że gdzieś w pobliżu grasowały właśnie te stworzonka. W ciągu dnia potworki lubią się ukrywać, ich kryjówki są albo w jaskiniach, podwodnych jamach, ale często też w kocach i poduszkach. Młode potworki to potworzątka, nie mają swoich zabawek, więc kiedy dziecka nie ma w pobliżu, podkradają zabawkę i uciekają z nią, żeby się schować. Ale kiedy chwilę się nią pobawią, oddają ją, tyle że kładą, byle gdzie, więc jeśli znajdujemy zabawki w dziwnych miejscach, to może być robota właśnie potworzątek. Starsze potworki są bardzo troskliwe, często zaglądają do pokoju dziecka, przykrywając mu nóżki, a kiedy widzą, że śni mu się coś złego, kładą mu swoją łapkę na czole, a to przemienia złe sny w dobre. Potworzątka chodzą też do szkoły. Nie chce im się wstawać rano i często ukrywają się przed rodzicami, są w tym naprawdę dobre, na lekcjach uczą się budować przytulne kryjówki, chodzą na lekcje wspinaczki albo latania, tańczą i grają na instrumentach. Gdy mają zły humor, zaczynają rosnąć. Szczęśliwe potworki są malutkie, ten rozzłoszczony staje się coraz większy. Ale nawet takiego wielkiego potworka nie trzeba się bać, warto uśmiechnąć się do niego, podrapać po pleckach i dać coś do jedzenia. Wtedy potworek zacznie maleć. Urocza książka, bogato ilustrowana, każda strona to mnóstwo potworkowych szczegółów. Nocny świat, który może wydawać się dzieciom nieprzyjazny, staje się super ciekawym czasem i miejscem urzędowania sympatycznych stworzeń. Żadne dziecko po lekturze tej książki nie będzie się bało potworów, będzie raczej zostawiało zabawki dla potworzątek albo wypatrywało okruszków po zjedzonych ciasteczkach. Książka pomoże w budowaniu obrazu świata, który jest przyjazny dziecku. 101 potworków i wszystko, co musisz o nich wiedzieć, od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj pić ze źródła wody życia wiecznego w niebie duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Dla Hani z okazji imienin dużo zdrowia, szczęścia i miłości. Niech Ci Bóg błogosławi na każdy dzień. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, dziękuję za udany zabieg i dobry wynik Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci kochanych rodziców, mamy Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Najlepsze życzenia dla Krzysztofa z okazji imienin, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i Bożego błogosławieństwa. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O łaskę, zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O miłosierdzie Boże i łaskę zdrowia dla Jolanty modli się rodzina. O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla Marii modli się rodzina. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi i Poli, siostry Danuty z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. Za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców. Za zmarłych Czesława i Wiesławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak Niecieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Pożychów, Jóźwików, Cyckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów Przyborowskich, Rogińskich, Karwińskich, Jurczykowskich i Kotyńskich.

Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Kochani, jako ludzie wierzący wiemy, jak ważne jest, aby uznać swój grzech, szczerze za niego żałować i zmienić swoje życie, aby było zgodne z Bożymi przykazaniami. Jeśli tego nie ma, człowiek pogrąża się coraz bardziej w niewoli zła. Niestety współczesny człowiek tak często banalizuje, a nawet gloryfikuje zło. Odwraca wartości etyczne, ulega modzie na bezwstyd, wulgarność i nietrzeźwość. W ten sposób blokuje sobie drogę przemiany życia i osiągnięcia szczęścia, które przecież z woli Bożej jest naszym powołaniem. Święty Jan Paweł II prosił nas przed laty: nauczcie się myśleć, mówić i działać wedle zasad ewangelicznej prostoty i jasności. Tak, tak, nie, nie. Nauczcie się nazywać białe białym, a czarne czarnym. Zło złem, a dobro dobrem. Nauczcie się nazywać grzech grzechem, a nie wyzwoleniem i postępem. Choćby cała moda i propaganda były temu przeciwne. Poprzez taką prostotę i jasność buduje się jedność Królestwa Bożego, a jedność ta jest zarazem dojrzałą jednością wewnętrzną każdego człowieka. Jest fundamentem jedności małżeństw i rodzin. Jest siłą społeczeństw, które usiłuje się rozbić i rozłożyć od wewnątrz, nazywając zło dobrem, a grzech wyrazem postępu i wyzwolenia. Kochani, w naszej ojczyźnie takim grzechem często lekceważonym, łączonym przewrotnie z prawem do wolności, grzechem, który na różne sposoby jest wizerunkowo ocieplany, jest upijanie się. Dlatego kierowani troską o dobro każdego Polaka, naszych rodzin i całego narodu, musimy nazywać pijaństwo grzechem, za ten grzech szczerze żałować i stanowczo z nim zerwać, aby odtąd żyć w prawdziwej wolności. Nie ma innej drogi na odnowę naszego życia indywidualnego, rodzinnego i narodowego. W tej walce duchowej przyzywajmy Bożej pomocy, prosząc o wstawiennictwo świętych i błogosławionych, zwłaszcza tych, których nazywamy apostołami trzeźwości. Już w poniedziałek 27 lipca spotkamy się w miejscu piastowym na 22. Narodowej Modlitwie o Trzeźwość. Dzięki telewizji Trwam i Radiu Maria będziemy mogli wspólnie modlić się o upragniony dar trzeźwości dla naszej ojczyzny. Z tego pięknego sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza co roku rozbrzmiewa wołanie o wolność wewnętrzną Polaków. Właśnie błogosławiony ksiądz Markiewicz uczy nas, że najważniejszą sprawą dla narodu jest bój bezkrwawy, bój o wierność Bogu i Jego przykazaniom. Jest to walka o dusze nieśmiertelne Polaków, o szczęście wieczne każdego z nas. Spotkanie w miejscu piastowym jest dobrym przygotowaniem do sierpnia, miesiąca abstynencji. Jest świadectwem naszej wiary, że tylko z Bożą pomocą możemy odnieść zwycięstwo nad złem nietrzeźwości. Jest też zachętą, aby do modlitwy dołączyć dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Bowiem skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze, w duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Rok po tym historycznym wydarzeniu błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił w kazaniu do górali tatrzańskich w Zakopanem, że program zawarty w jasnogórskich ślubach zrodził się w górach i w góry wysokie prowadzi. Że w tym programie słychać wezwanie w górę serca. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności. Mówił też, że naszemu narodowi stale trzeba przypominać upomnienie apostoła Piotra. Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie. bo dzięki ślubom rozpoczęliśmy wielką drogę wzwyż. Ostrzegał, że jesteśmy na wielkiej przełęczy dziejowej, że biją w nas wszystkie wichry i dlatego musimy trzymać się mocno, aby nie spaść. Musimy być trzeźwi. Musimy uważnie badać, jak poprzez grzbiety i szczyty, poprzez wykroty dziejowe przeprowadzić naród bezpiecznie. Do trzeźwości odpowiedzialności za naród, do odważnego i wytrwałego zdobywania najwyższych szczytów duchowych jesteśmy i my wezwani. Zjednoczeni wiarą i prawdziwą troską o trzeźwość naszej ojczyzny, wielkodusznie odpowiedzmy na to wezwanie. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga, Boga mego życia.

sprzątnij, zgaś. Kolejny rok udało się przespać nas bez wielkich łez i bez wielkich strach.